tam, ale...

not.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem, róża wielkim ogniem, wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Dobry wieczór. Minęła godzina 19. W audycji Królicza Nora wita Was Marcin Królik-Gerwatowski. Co dzisiaj w Norze będzie? Dzisiaj w Norze będzie mnóstwo dobra. Będzie Salon Niezależnych, będzie kabaret Potem, będzie klasyka kabaretu w postaci również kabaretu Dudek, kabaretu Tej. Usłyszycie również dwóch autorów indywidualnych. O tak, wielkie indywidualności polskich scen, jedna większa, druga mniejsza. I nie chodzi tutaj tylko o wzrost, prawda? A z młodszych kabaretów też coś będzie. Ale zaczniemy od części klasyki kabaretu. Będzie to Salon Niezależnych. Na początek z Salonu Niezależnych usłyszycie sketch pod tytułem Bażant i Kura. Jest to rozpoczęcie programu, wielkie wejście Salonu Niezależnych.
1: Ale mamy ciężkie zwieliczki.
2: Dobry. 3 lata temu, jak zaczynaliśmy nasz kabaret 3 lata temu, to było zupełnie inaczej.
3: Inaczej, ale nie w ogóle się
2: powiedzieć. Od studenciny.
3: Ale chodziliśmy jakoś tacy.
2: Studenciak. Ale czasami idę, wiesz, tak ulicą.
3: I co?
2: Stanę tak nagle, zamyślę się. I potem już idę dalej. Albo wiesz.
3: Ty wiesz, że ja mam to samo. Ja tak słyszałem, tak idę ulicą, już nagle tak mnie coś zepnie, tak mnie sprąży, tak
2: sobie. Tak za twarz łapiesz.
3: A potem tak popuszczę i już tak.
1: To ja inaczej, wiesz? Ja na przykład zupełnie inaczej. Ja na przykład idę sobie ulicą, rozumiesz? No. Tu mam rękę w kieszeni. No. I ręka zaciśnięta w pięść.
2: A ja. Ale stary, ale im dajesz ten.
3: Ale im dajesz.
2: Stary, gdyby wszyscy ludzie się na świecie zabrali, włożyli rękę w kieszeń i zacisnęli pięść, ty wiesz, jakby spokojnie było? No. Słuchaj, a czy masz tak czasami, że tak pośpiewasz, siądziesz na chodniczku i potem musicie żona szukać?
3: Ty, ale wiecie, chłopcy, że jak do tego naszego teatru przychodzę, jak zobaczę ten ład, wiesz, ten stolik tutaj ułożony, jakoś tą płaszczyzną
2: porządnie, poziomem, przyjemnie.
3: Te krzesła takie z owalem swoim wkomponowane.
2: Przyjemne
3: krzesełka. Ja się otworzę wtedy, wiesz, jak się otworzę do ludzi. Jak im powiem to wszystko, wiesz, jak z wnętrza swojego wyrzucę to wszystko.
1: Ja to mam to samo.
3: To wiesz, jakoś się lepiej czuję. Może
1: się obnażę, ale cię nie wstydzę po prostu. To jest mój ważny, ja po prostu tak mówię, ale od siebie po prostu ważne, żeby uzewnętrzyć się, jeżeli ktoś mówi coś od ciebie.
2: A ja taki swoje emocje.
1: A jak Korzak, to jest taka kreacja zbiorowa.
2: To jest piękne. Jeżeli ja coś mówię i się pomylę, to jest piękne po prostu. Bo sztuka jest to podstawowy element życia, który jest niewolny. Ale chodzimy sobie, wiesz co?
3: No.
2: Ale tak jak już jesteśmy po spektaklu, wiesz, to walczymy o czystość środowiska i chodzimy, wiesz, tak delikatnie.
3: Wstrzymujemy oddech,
2: żeby nie kurzyć, nie naruszać równowagi w środowisku. I tak stąpamy i wtedy duma nam wykwita na obliczach i tak przechadzamy się tak jakoś tak, wiesz, lekko, delikatnie, ale podfruwając trochę, walizki tu takie ciężkie mamy, a tu wiesz, pończochy wygładzone, wyprostowane i tak dumnie się przechadzamy jak jakieś ptaszyska.
1: Ja to ty zauważyłem, bo ja tak...

0: pantery.
1: Głos donośny taki mam. Tu tak, pióra obrośnięty, no. Jestem jakie minione. Wiesz,
0: ja tutaj pas, się powiem. Tak, masz taki ogon jak pas.
1: Nie, nie, nie, podłużny.
0: Podłużny, takie proste jak, masz. Jak jastrząb masz, jak jastrząb masz takie.
1: Nie, jastrzębie są takie, wiesz, bardziej zaborcze. Zaborcze. Jestem taki, taki.
0: A kondor. Kondor dumny. Powiedziałbym, a, powiedziałbym może orzeł królewski. Z domowego ptactwa może. Nie, nie, to jakieś
1: nie,
0: takie.
1: Nie, co ty to zabierasz? Taki jest dziki, coś dzikiego we mnie jest.
0: Bażant może, bażant.
1: Bażant, tak, oczy bażant. Tak, słup postawiony.
0: Taki, ratuje, słuchajcie, tak, słuchajcie, tak, bażant taki jak bażant tak rano wyjdzie na knieję, to tak stanie, tylko tak nabierze powietrza, wpłynę na powietrze, wszystko w sobie taki świeżym rannym oddechem, tak pióra na lokówki nakręci, zęby umyte, śmiałym wzrokiem tak patrzy, tylko po przestworzu leśnym, nagle tak się weźmie, wyczochra, poczochra się po tych porzeczkach leśnych, po tym runie, po mchu, przeniknie mu wszystko, ciało w woniu lasu, strachem przed uciekającym żbikiem i nagle tak stanie, tak się lekko patrzy, głowę zawróci i tak podśmycha, podśmycha sobie. A kura nie, kura nie, kura od...
2: Kura zgarbiona, podziokiem atakowane.
0: Taki, taką minę ma tu oczy, ma takie oblazłe. A tak włożył, takie tu jakie robi. Jako robi, tak chodzi, chodzi.
1: Na przykład jak kogut wejdzie na kurę, no skacze, skacze, nie, na niej skacze, nie uważa co robi, bo poczekaj, nie uważa co robi, ona czasem, czekaj no.
2: Czasem... Ta kura tak nic nie czuje, tylko tak ręką tak rusza po tym piecku, wybiera, co by tu zjeść, co zostawić, a to kogo
1: tak,
2: tam...
1: Dalej, dalej, bo się zagapi, tak
2: ona sobie rachunki oblicza.
1: On dalej tak skacze, później nagle się zorientuje, zejdzie.
2: Że kury nie ma,
1: tak ja, nogę podniesie,
2: a wtedy kurze się wydaje, że...
0: Wysika ja. Się.
2: A kurze się wydaje, że on jest co jest i tak chodzi, tak cała
0: stryka, stryka, tak.
1: A bażant, a bażant,
0: a bażant, a
1: światło
0: zapalą! Pokazują 69, 68, 21, 59, 69. Mój telefon sobie robią, mój telefon sobie robią. Popatrzą się na to, oczy sobie się patrzą. Brwi sobie odgryzają, brwi wiesz tak. Brwi sobie odgryzają.
2: Jak idzie kura na śmierć na przykład, jak się wybiera na szosę na śmierć. Tak podejdzie do tej szosy, podziochy ma takie zwałkowane, ubrane jest wiesz, ładnie, jesionkę ma tu siaty takie, jak stanie przy tej szosie tak, potfrunie, wybiegnie, stanie, wróci, pójdzie, wiernie. Wiesz, coś tego, wraca i tak nie wiadomo co.
1: Wie.
2: Poza tym mięso ma takie obrzydliwe, wiesz, już nawet po śmierci, jak już ta śmierć ją trafi, to takie ma przeciągnięte, te rozciągane takie żyły, co leży na ziemi, to nas je, wiesz, długopisy różne, spinki, szpilki, od
0: takie ma przezroczyste.
2: To je, wiesz, w mięsie siedzi, utkwi jej to, wiesz, nie można tego zjeść, niedobre, niesmaczne, nie ma takie tutaj, to,
1: gęsią skórę.
0: Wolę ma.
2: A bażant ma, wiesz, jak leci na śmierć, tak wypręży, wiesz, i pazurami tego tak tupie, przebiega i potem dusza już z niego na walizach, wiesz, odfruwa do nieba, wiesz.
1: Aniołowie go niosą.
2: Aniołowie go niosą.
1: A mięso ma pyszne.
2: Przodu ma taki tors z cielęciny, wiesz, i jemu ten tors, wiesz, skrawają mu ten tors, kładą mu to na plecy. On tak przysiądzie na grzance, wiesz, otoczy się borówkami, wiesz, łyska okiem, wiesz, po piecyku kontroluje sytuację, wiesz. Wiesz, wszystko ma w ręku. Odcieka mu to
0: do tłum. Ma wszystko tu, ma w garści. Grandy wiesz.
1: Akurat na przykład wyjdzie, czasami on tak mu zadupczy, wiesz, i tak wyjdzie, rozumiesz, na podwórko, tak stanie, przekrzywi głowę, wiesz, tak. Tak. Jak się... Okłaczka kuka, chłopiec pany szuka, spodziera przebiera i osadza dzira.
0: Wiesz.
1: Kuku.
0: Tak.
1: Kuku.
0: A bażant?
3: Tak to skocznie rozpoczynał swój program Kabaret Salon Niezależnych. Skoro już lekcja przyrody za nami, to może teraz mała lekcja komunikacji też Salon Niezależnych, Jacek Klejf. Usłyszycie sketch pod tytułem Poczekalnia kolejowa, sketch z roku 1967. No, a później będzie coś nieco nowszego, tak dla równowagi, ale teraz już przed wami ponownie Salon Niezależnych i kolejowa poczekalnia.
4: Uwaga, uwaga, pociąg Ronot osobowy z Ronot 30, proszę, obywatel ski proszony do dyżurku. Eronu alectwem.
5: K-
2: Kolejowa poczekalnia, mnóstwo paczek i walizek. Siedzą ludzie odzwyczajni, siedzą, gapią się w ogryzek.

0: gdzie się półka myśli uczeń, jaki miąż był pyta smakosza, ogryzek leży sobie żółknąc i pleśniejąc takoż.
1: Piękne, wzruszające, prawda? A jaka nostalgia za dworcem polskich kolei państwowych ogarnia człowieka, kiedy słyszy, że ep, ap, ep, op, up, ep, ep, ep, oru, usta, wy, aron, ecim. Tak, to jest piękne, czasami piękne inaczej. Teraz przed wami trochę dla odmiany kabaret, nie kabaret, zespół. Elektryczne gitary zaśpiewają piosenkę o specyficznej rybie stolarskiej, konkretnie rybie pile. Przed wami piosenka Ryba piła. No, bardzo specyficzna piosenka, ale myślę, że klimat powinien wam odpowiadać. Elektryczne gitary.

To był zespół elektryczne gitary i piosenka Ryba Piła. A skoro jesteśmy już przy piosenkach, to za chwilę postaram się zaprezentować wam piosenkę, która odpędzi od was myśli o tej pogodzie za oknem. Dzisiaj tak już nie jest źle, ale przez ostatnich kilka dni ta pogoda zmieniała nam się nieprzyjemnie. Człowiek tylko marzył, żeby usiąść w cieple z kubkiem gorącej herbaty w ręce i oddać się błogiemu lenistwu. A na dworze zimno, wieje, po prostu brr. A spróbujemy temu zaradzić razem z kabaretem Pożarcie. Przed wami kabaret Pożarcie i piosenka pod tytułem Bajor. W ciało wreszcie.

śpiewam, a wszyscy myślą, że tak trzeba. Zimno mi. Elektrownia powiada, normalny to jest stan, jednak włączam mój piecyk całkiem nowy. Radość wielka, lecz krótka, bo ciepło doszło mi do ud, tylko nie grzejąc snów mej głowy. Kombinuję i badam, czy piec to, czy to pies. Jak nie tłowił, to nogą ciepła brak.

tysiąca do miliona, nieważne są ceny, ty z innym tyle biedy. Chcę mieć gorączkę, mam zimną rączkę.

0: zimno mi.
1: Mam nadzieję, że wam jest cieplej, drodzy słuchacze. Studencka Agencja Radiowa Królicza Nora, a teraz usłyszycie klasykę kabaretu. Będzie to kabaret Dudek w jednym z najsłynniejszych skeczy, w skeczu pod tytułem Ucz się Jasiu, chociaż niektórzy znają go prawdopodobnie bardziej pod tytułem Wężykiem, Wężykiem. Przed wami kabaret Dudek. Zachęcam do słuchania.

0: dobry.
1: Dzień dobry. Przepraszam, że obudziłem. Dzień dobry. Proszę pana, pękła mi rurka przy zlewie. Trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejść do baterii.
2: Kochany, masz pan chwilkę czasu?
1: Mam.
2: To obejrz pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam E, pan wejdziesz. Ja E, pan wchodzisz. Jasiu, chono tu mój chłopcze.
3: Co jest, panie majster?
2: Jasiu, jako mój uczeń kształcisz się, umiał na nauce. Co to jest, mój chłopcze?
3: To jest rura, panie majster.
2: Tak jest. A do czego jest dana rura?
3: Dana rura jest do niczego.
2: Tak jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem.
1: Proszę pana, pękła mi rurka przy zlewie, trzeba wstawić nową rurkę.
2: Zara, chwileczkę, a dzień dobry kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy u mnie aktualnie.
1: Dzień dobry. Więc proszę pana, pękła u mnie rurka przy zlewie, trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejście do baterii.
2: Ale czy masz pan chwilkę czasu?
1: Mam.
2: To idźcie pan do kina. Na jakiś film, co pan jeszcze na nim nie byłeś. Jasiu, podkreśl wężykiem, że to jest dowcip.
1: Proszę pana, woda mi się leje.
2: I musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. Głąb, Jasiu, zapisałem.
3: Nie bądź pan głąb.
2: Tak, teraz uważaj, będzie się stawiał.
1: Proszę pana, ja chciałem panu tylko przypomnieć, że ja mam gwarancję na naprawę tej rury.
2: No to zmienia postać rzeczy. Masz pan tu książkę życzeń i zaszaleń. I pisz pan, że pan majster kategorycznie odmawia naprawy gwarancyjnej.
1: Będzie pan miał nieprzyjemności.
2: Kochany, ty wiesz, co oni mogą mnie zrobić? Jasiu, powiedz panu.
3: Oni mogą panu majstrowi skoczyć.
2: Tak jest.
3: Dobrze?
2: Oni mogą mnie skoczyć.
1: A gdzie oni mogą panu skoczyć?
2: To świnia, no. No, Jasiu, powiedz panu.
3: Oni mogą panu majstrowi skoczyć tam, gdzie pan może pana majstra w dupę pocałować. Dobrze?
2: Tak jest, bardzo dobrze. Z tym, że Jasiu, jeżeli już używasz wzrotu tam, gdzie pan może pana majstra pocałować, zawsze zostawiaj takie niedomówienie, nie? Więc inteligentnie. Poza tym bardzo dobrze. Pisz pan to za żalonko i nie bądź pan rura.
1: Jak to ja mam nie być rura?
2: Nie bądź pan rura i nie pękaj pan.
3: Wężykiem, wężykiem.
1: No ja wcale nie pękam, tylko sobie będę pisał, skoro wiem, że to i tak nic nie
2: no
1: ma.
2: No dobrze, dobrze, blisko, ciepło, kompinuj pan, kompinuj, będzie mięknął.
1: Proszę pana, jeżeli nie można w ramach gwarancji, no to może by tak jakoś się prywatnie.
2: O, widzisz pani, to jest inna rozmowa. Jasiu, pisz, punkt drugi.
3: Dwa.
2: Robota prywatna. Po francusku travail privé. To jako ciekawostki zawodowe sobie zapisz. No więc słucham pana, o co się rozchodzi?
1: Proszę pana, spękła mi rurka przy zlewie. Trzeba wstawić nową rurkę. Kranik przelotowy, wyjście do
2: baterii. Nie ucz pan ojca dzieci robić.
3: Wężykiem, wężykiem.
2: Gdzie szanowny pan zamieszkuje?
1: Przy Placu Wolności.
2: Przy jakim to?
1: Przy Placu Wolności. A co, nie wolno?
2: Nie o to się rozchodzi.
1: Proszę pana, ja panu zapłacę.
2: Kochany, pańskie pieniądze to ja aktualnie mam w takim niedomówieniu. No. Jasiu, po lekcji weźmiesz kranik przelotowy, wyjście do baterii, pójdziesz, kochany, na Plac Zwycięstwa.
1: Wolności.
2: Cisza jest, teraz ja mówię. Pójdziesz zatem na Plac Zwycięstwa, założysz to tej Kowalskiej. Ona już pół roku czeka.
3: A ta, co nam czekoladki przynosiła, bileta do cyrku.
2: No ta sama, śniadanka tylko wyszła na mnie zęba, dopiero pan szanowny był łaskaw mnie o niej przypomnieć.
1: No, proszę pana, to może przy okazji i u mnie, wie pan, woda mi się leje. Ja chciałem sobie wymienić baterię, założyć kafelki.
2: Panie, pan masz drobnomieszczańskie nawyki. Pan by chciał mieć tak zimne wodę osobno, ciepłe osobno, szczelne rurki, kafelki, duperelki, kraniki, dywaniki. Otóż chamstwo, proszę pana. chamstwo i drobnomieszczaństwo z pana wylazło.
1: Pan się zachowuje skandalicznie.
2: Ty mały, ty nie obrażaj robotnika, którym wraz z chłopem inteligentem pracującym stanowią zdrową siłę narodu. Jasiu, zapisałeś?
3: Ja to znam na pamięć.
2: Patrz pan, taki szczyl i to zna na pamięć. A pan nie znasz. Dlaczego? Pan jesteś cham, szwok, nieuk, swołocz oraz woda na młyn odwetowców. Won!
1: Proszę pana, pan się zachowuje jak kelner. Proszę pana.
2: O Jasiu, to pokaż panu, jak się u nas potrafił zachować pan kelner. Jasiu, nie zgrzałeś się, mój chłopcze?
3: Nie.
2: Zabiłeś go? Słusznie, niech się dalej męczy. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz podsumowanie. Chamstwu w życiu...
3: Chamstwu...
2: Jak piszesz chamstwu, Jasiu? No jak piszesz chamstwu? No jak? No jak?
3: No tak, no.
2: No może i dobrze. Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłą i godnością
3: osobistą.
2: To była taka scenka kabaretowa do śmiechu, ale było i koniec. A teraz kto mi się zacznie śmiać, ten dostanie w ryj.
3: Wężykiem.
2: A jak?

Tak straszył kabaret Dudek. Był to sketch pod tytułem Ucz się, Jasiu. Chciałbym wam przypomnieć, zapowiadałem już w poprzednim tygodniu, że jak co roku Stowarzyszenie Plenipotentów J. Tadeusza organizuje Festiwal Teatrów i Kabaretów Studenckich Wyjście z Cienia, który odbywa się na deskach Teatru Miniatura w Gdańsku w Rzeszczu. Można nadsyłać zgłoszenia na tą właśnie szóstą edycję. Część teatralna w tym roku odbędzie się w dniach 21-23 listopada, a bardziej nas interesująca część kabaretowa od 28 do 30 listopada tego właśnie bieżącego nam szczęśliwie roku. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie organizatora. To jest adres www.plenipotenci.art.pl. Powtarzam, www.plenipotenci.art.pl. Zapraszam do odwiedzania tej strony, zapraszam do tworzenia nowych kabaretów. Zawsze miło jest usłyszeć coś nowego. Teraz usłyszycie krótki kurs językowy. W tydzień temu zaprezentowałem wam piosenkę tego samego kabaretu. Teraz będzie również kabaret DKD, bo o nim to właśnie jest mowa. Piosenka pod tytułem Biust. Posłuchajcie sami. Nie kojarzy wam się z niczym? Przed wami kabaret DKD.

0: To był kabaret DKD. Co dalej? Co dalej? Obiecałem wam coś z repertuaru kabaretu tej. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Zenon Laskowik zatęsknił za sceną i w Poznaniu organizuje jakąś grupę młodych, utalentowanych kabareciarzy, czy potencjalnych kabareciarzy. Może coś z tego się urodzi. No drugiego Teja to na pewno nie będzie. I dobrze, że nie będzie, bo co byśmy wspominali. No zobaczymy, czy znajdzie drugiego Smolenia. No a właśnie, a propos Smolenia, no to może tak zwana szeptanka, bardziej znana jako A tam cicho być, z programu Smoleń na Chorobowym. Bogdan Smoleń i A tam cicho być. Już przed wami.
1: Masz tu! A nie będę cię szukać. Jeszcze cię radiowozem dowiozą. Ty cholero jasna, ty zgago pierońska, gdzie szlak trafił? Musiałaś się ujawniać? Musiałaś? Sztaki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało? A co ja mam tymi kulkami rzucać teraz? Kulomiot jestem, czy co? A dziadkowi granat też wzięli. A nie wiem czemu. On był tylko zaczepny. Dziadek rzucał i wiedział, jakie wojsko idzie. A teraz kto mu powie? Wszystko tajemnica? A tam cicho być! Teraz z dziadkiem kupiliśmy se młodego technika i na podwórzu Pershinga stawiamy. Mówię ci, jak pieprzne, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. Zdążą, to coś o tym napiszą. A tam cicho być. Ty, a ten Reagan, on jest świnia. On miał mnie żywić, jak ja wyglądam, no. To co, on łaskę robi, czy co? Taką gospodarkę rozwalić.

I to w 16 miesięcy. Aż nie będę na niego głosować. A ci Amerykanie, oni nie są wcale tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie za te 40 lat to nikt kurwa nie przeprosi.

the bitch. Ty naprawdę tyle tego masła żresz? Czy ktoś się do nas dosiadł?

0: A w gazecie napisali, że zginął pudel podpalany. A jakby mnie podpalali, też bym uciekł. A tam cicho być! Ty pindo jedna! A odejdź no! A tam cicho być!
1: No, mimo życzeń Bogdana Smolenia, ja cicho nie będę. Przypominam, słuchacie audycji Królicza Nora w Studenckiej Agencji Radiowej, jak co czwartek od 19 do 20. Teraz przed wami wystąpi, jakby to powiedzieć, kabaret awangardowy, trochę inny niż inne kabarety. O, inny niż inne, to jest dobre. Znaczy, kabaret hi-fi, Grzegorz Halama, jak sami zapewne wiecie, drodzy słuchacze, eksperymentował z różnymi gatunkami muzycznymi. Eksperymentował, uważam, udanie. A tutaj jedna z pierwszych prób, nie z tym gatunkiem, który wyszedł mu najlepiej, czyli ja wiedziałem, że tak będzie, ale będzie to piosenka satanistyczna. Krótka piosenka satanistyczna, przed wami kabaret hi-fi.
2: Wczoraj w nocy miałem życia dosyć. Przyszedł do mnie anioł i rzekł, że jest co? Archanioł. Już miałem mu uwierzyć i resztę życia nie żyć. Lecz w dłoniach miał ten anioł długopis z nagą panią. Długopis z nagą panią. Dzięki.
1: Usłyszeliście Grzegorza Halamę w piosence satanistycznej. Prawda, że mocne? No prawnie. Tydzień temu, drodzy słuchacze, zaprezentowałem wam pierwszą część tak zwanej apteki domowej, czyli skróconego kursu pierwszej pomocy autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego. Dziś usłyszycie w moim wykonaniu odcinek drugi. Krzysztof Jaroszyński, apteka domowa. Utarło się przekonanie, że zawsze w wypadku pierwszej pomocy najlepiej jest zrobić sztuczne oddychanie, zwłaszcza metodą usta-usta. Jest to pogląd przywleczony z zachodu, gdzie moralność jest na ubliżającym poziomie. Przykładów nie będę tu przytaczał, lepiej to zrobią za mnie inni. Wszyscy wiemy, że dotykanie drugiego człowieka nie jest higieniczne. Właściwą i polecaną przez nas metodą na sztuczne oddychanie jest stanąć stosunkowo blisko chorego, ale nie za blisko, i energicznie zachęcać go do oddychania, streszczając w krótkich słowach wspanialsze karty jego dokonań i rysując perspektywę pomyślnej przyszłości. Bywają też sytuacje, kiedy sztuczne oddychanie nic nie da. Powiedzmy, że zastajemy na schodach sąsiada porażonego rachunkiem za prąd. Ani zakładanie temblaka, ani podawanie wody i przewietrzanie klatki schodowej nie poskutkuje. Jedyna metoda to choremu pożyczyć na zapłacenie rachunku, inaczej się nie podniesie. Inna sytuacja to taka, kiedy na przykład leży na chodniku ukąszony żmiją, która dodatkowo ciosem ogona złamała mu goleń albo nogę. Albo leży na jezdni chory zatruty spalinami samochodu, który go przejechał. Wtedy powstaje problem, co leczyć najpierw? Czy wyciskać jad, czy złożyć nogę, czy to? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Z dwóch dolegliwości należy wybrać jedną i na tej zastosować pierwszą pomoc. Dlatego zaś, że po udzieleniu pierwszej pomocy następna byłaby druga pomoc, a drugiej pomocy udzielać nam nie wolno, nie jesteśmy po kursach drugiej pomocy i moglibyśmy zaszkodzić, zwłaszcza sobie. I jeśli spotykamy poszkodowanego, który złamał sobie dwa palce, to opatrujemy mu jeden palec i więcej nam robić nie wolno. Odchodzimy spokojnie, może zdarzy się ktoś drugi. Czego nie wolno robić? Nie wolno mylić pierwszej pomocy, zwłaszcza z ostatnią posługą, chociaż to brzmi podobnie. Zdarzały się wypadki oddania ostatniej posługi chwilowo nieprzytomnym, często pod wpływem napojów alkoholowych lub zgoła śpiącym. Tego należy się wystrzegać. Natomiast pomyłka w odwrotnym kierunku jest dopuszczalna, ponieważ z góry wiadomo, że to niczemu nie zaszkodzi. Do usłyszenia. To była druga część apteki domowej Krzysztofa Jaroszyńskiego. Obiecywałem wam też z klasyki kabaretu. Dziś kabaret potem. No, najsłynniejszym programem kabaretu potem były bajki dla potłuczonych. I może jedną z tych bajek sobie przypomnimy. Taką szorstką. Nawet powiedzmy nieprzyjemną, nieoheblowaną. O, nieoheblowana bajka o Pinokiu. Kabaret potem.
3: A teraz nieheblowana bajka o Pinokiu i jego ojcu Geppetcie.
4: Stary Geppetto zawsze był bardzo samotny. Nigdy nie miał żadnej rodziny. W dzieciństwie był sierotką Marysią, a na starość starym kawalerem. Chciał koniecznie mieć dziecko. Szukał w kapuście, śledził bociany, ale nie wpadł na to, żeby się ożenić. Postanowił sobie w końcu wystrugać chłopczyka i nazwał go Pinokio.
5: Fajny ten mój Pinokio, tylko trochę drewniany. Napisałem petycję do wróżki, żeby coś na to zaradziła i zbieram podpisy.
6: No to, chodź ze sceny.
7: Bardzo proszę.
6: O podpisy dla starego Geppetta. Proszę podpisywać i podawać dalej.
5: To jest właśnie Pinokio.
6: Geppetto, chciałem ci podziękować za to, żeś mnie tak ślicznie wystrugał.
5: Taboret nie lepiej wyszedł.
6: To źle, że jestem z drzewa, nie?
5: Nie przejmuj się. Wkrótce będziesz prawdziwym chłopcem. Państwo tam podpisują? No. Skocz po wróżkę. O, widzę, że państwo się bardzo zaangażowali. No dobra,
6: ja poproszę o petycję.
5: O, dziękuję bardzo.
6: Proszę.
5: Bardzo dziękuję.
6: Przepraszam, a pan podpisał?
5: No to proszę podpisać! Proszę podpisać! Pan wygląda na jakiegoś prezesa, to się liczy.
6: Dziękuję bardzo.
3: Czego chcesz, mój dobry Geppetto?
6: Ja nic, ale społeczeństwo się domaga.
5: Żeby Pinokio był prawdziwy. Proszę, pan prezes też sobie tego życzy.
3: Dobrze, ale pod warunkiem, że Pinokio będzie grzeczny przez 2 tygodnie.
5: Słyszałeś? Uśmiecha się do starszych. Bądź grzeczny, Pinokio, ja zaraz wracam.
6: Będę się starał.
8: Ale coś czuję, że naturę to ja mam wredną. Ucieknę z domu w świat.
6: Proszę pana, czy tam jest świat? Nie? Dobra, dobra. A tam jest świat? Jest świat. Pewnie, że świat. A państwo to co? Światowcy, co? No, no. Ja też będę światowiec.
9: Przepraszam, co pani robi dziś wieczorem?
3: Jest pan już umówiona.
5: Pinokio, wracaj do domu!
6: Spadaj!
5: Pinokio, ja jestem twoim protoplastusiem! Miej odrobinę szacunku!
6: Odrobinę mam! Proszę spadać!
5: Pinokio, ty niewdzięczniku! Ja sobie coś zrobię!
6: Ja sobie coś zrobię! Światowcy! Zróbmy jakieś przygody! Na przykład polowanie na żyrafy! No tu!
3: Pinokio!
6: Żyrafa?
3: To damu!
6: Kura! No!
3: Pinokio! Będziesz grzeczny, albo wyrosną ci ośle uszy! Nos ci zakwitnie, a tułek ci korniki zeżrą!
6: A ty co mnie straszysz? To jest niewychowawcze! Dziecko będzie znerwicowane?
3: Milcz ty, Pinokio sękaty! Adamu!
6: Widzieliście terrorystkę? Chyba wrócę!
5: Bo ja tego Geppetta to nawet trochę lubię.
6: Geppetto!
4: I wrócił Pinokio do domu. Lecz tam czekała na niego niewesoła nowina. Stary Geppetto ze smutku i zgryzoty wystrugał sobie nowego Pinokia.
1: Był kabaret potem i bajka o Pinokiu. Teraz usłyszycie Marcina Dańca. Marcin Daniec zaprezentuje wam, no jakby to powiedzieć, monolog o wielbłądach. Przy okazji chciałbym pozdrowić jednego ze słuchaczy, Piotrka, który od niedawna ma Neostradę. Serdeczne pozdrowienia, a teraz już przed wami Marcin Daniec i monolog o wielbłądach.
10: Takie niby nadmuchane, sta takimi kudłami. Takie rozcopiedzone. A gadała ze byrki koniki mają takie świetne, zgromne, błyszczące. A tata odgada, nie słuchaj. Przecież ze byrki koniki nie idą w karawanie. Jakbyśmy mieli takie kopytko jak ze byrki albo koniki, to byśmy tonęli po piach we wodzie. Ale śmieszne! Ale śmieszne! Byśmy tonęli po kolana w piachu, a tak to właśnie dzięki tym śmiesznym, jak twierdzą kopytom, możemy iść w karawanie i iść. Rozumiesz? On gada, aha. Tato! A dlaczego my nie mamy takich fajnych sierści, jak mają zeberki albo koniki, tylko mamy taką skundloną? Kolorową, popękaną. To się wszyscy ze mnie śmieją. Tata gada, nie słuchaj. Zeberki i koniki nie idą w karawanie. My ruszamy w nocy, jest minus, w dzień jest plus 60, różnica temperatur prawie 7 dych. I właśnie dzięki tej śmiesznej skórze możemy iść w karawanie i iść. Rozumiesz? Angara, aha. A tato, a dlaczego my nie mamy takich fajnych plecków, jak mają zeberki albo koniki, żeby można było poklepać? Tylko mamy takie garby, to się wszyscy ze mnie śmieją. A tata gada, nie słuchaj ich. Zeberki i koniki nie idą w karawanie, my w tych garbach mamy tusz i wodę. I dzięki temu możemy iść w karawanie i iść. Rozumiesz? On gada, aha. Ale gada, a tato? A na co nam to wszystko, jak my w zoo mieszkamy?

Marcin Daniec opowiedział wam o wielbłądach, czyli teraz już każdy z was powinien wiedzieć, jak statystyczny wielbłąd wygląda. www.sar.pg.gda.pl najlepsze internetowe radio studenckie i audycja Królicza Nora, której właśnie słuchacie. Co będzie za tydzień w Królczej Norze? Na pewno mnóstwo fajnych rzeczy. Myślę, że pojawią się kabarety typu Strzały z Aurory. Oczywiście kabaret potem. No i postaram się wynaleźć wam coś naprawdę ciekawego, awangardowego. No zobaczymy. Zachęcam do słuchania Króliczej Nory także za tydzień. A co na koniec? Na koniec muszę wam powiedzieć... Czasami strach człowieka ogarnia, bo tak, włączy się telewizor, no i kto jest? Piotr Bałtroczyk. Uruchomi się radio, kogo słyszymy? Piotra Bałtroczyka. Pójdziemy na koncert, kto prowadzi? Piotr Bałtroczyk. No już szczytem byłoby wyciągnięcie, powiedzmy, puszki paprykarza szczecińskiego z lodówki, otworzenie go, a tam siedzi Piotr Bałtroczyk i mówi, jak państwo wią, paprykarz szczeciński ogólnowajskowy składa się z ryżu i paprykarza właściwego. Straszna ta delira. Może coś o tej delirze zaprezentujemy. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z wami Marcin Królik-Garwatowski, a o delirze, o matko, kto o delirze?

Lala. Ależ mam coś w sobie dzisiaj, że do tego stopnia aż dostałem oklaski. Szanowni Państwo, witam Państwa gorąco. Nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem magistrem od deliryzmu. Deliryzm jest to coś, co powstaje w każdym średnio wrażliwym intelekcie, jaki każdy jeden z nas posiada, pod wpływem otaczającej go coraz bardziej społecznej deliry. Ja się zająłem tym deliryzmem, bo mi się wydawało, że to może być bardzo interesujące. A pierwszym takim impulsem do zajęcia się naukowego deliryzmem była historia, którą wyczytałem o panu Stefanie Kisielewskim. Pisarzu, publicyście, kompozytorze. Pan Stefan Kisielewski kiedyś pijał sobie wódeczkę, czemu się dziwić nie należy, bo to w gruncie rzeczy przyjemne zajęcie. I właściwie miłe dosyć jest takie. Kto jest przeciwnego zdania, nie podniesie rękę do góry, nikt nie podniesie. Kto podniesie? Pani. Bardzo pani serdecznie współczuję. Światuszku, ale za to widzę, że kolega owszem. No tak. Co pani z nim zrobi potem w domu, kiedy on... No nieważne. Proszę państwa, kiedyś na jakimś bankiecie znajomy profesor zapytał Kisiela. Panie Stefanie, powiedział profesor, mędliwie jak to profesor zazwyczaj, słyszałem, że pan pije trochę. Za dużo może nawet. No to Kisiel, no może trochę pije nawet. A profesor, a dlaczego pan pije tę wódkę tak, panie Stefanie? A na to Kisielewski, a bo wie pan profesorze, to życie takie jest smutne. A profesor zadowolony, że znalazł punkt zaczepienia i mówi, aha, aha, aha, a co, po wódce to weselsze? A Kisiel, nie, nie, nie, ale wymagania się zmniejszają. Proszę państwa, każdy jest kiedy deliryzmem. Zawsze słyszałem o tym, że do pewnej diecezji w Polsce miała przyjechać bardzo ważna duchowna osoba. Taka, można powiedzieć, najważniejsza na całym świecie. Więc miejscowe osoby duchowne wyznaczyły takiego najpiękniejszego i najbardziej wierzącego ministranta, żeby dał tej osobie duchownej kwiatuszki i przywitał, mówiąc, witamy cię, eminencjo, tutaj w naszej diecezji. Ale przy okazji osoby duchowne się same zapultały i nie wiedziały, czy do osoby duchownej się mówi eminencjo czy ekscelencjo. I powstał spór, czy ekscelencjo czy eminencjo, ekscelencjo, eminencjo, ekscelencjo, eminencjo. A ten biedny ministrant był przy tym cały czas i zgłupiał. I przyjechała ta osoba duchowna, bardzo ważna, ten ministrant dostał te kwiatki, gwoździki służbowe, żeby wręczyć osobie duchownej i wychodzi do niej taki cały drżący, cała diecezja wstrzymała głos, mikrofon bezprzewodowy, wszystko zbiera, a ministrant mówi, witamy cię, Eskimosie. Autentyk, to się naprawdę zdarzyło w Polsce, jak państwo będą grzeczni, to powiem, w której diecezji. Ale cóż za osoby duchowne, kiedy zwierzęta na przykład również są tknięte deliryzmem. To było kilka dni temu. Przez zaśnieżone pole w Warmii i Mazur, gdzie ja mieszkam, w pięknym polskim mieście Olsztynie, przebiegał dzik, proszę państwa, wyjątkowo obrzydliwy nawet jak na dzika. Taki po prostu obślumpany cały. Taki ma dwie takie szable, jedną szablę tutaj, drugą tak, uff, taki wstrętny, łupiany na grzbiecie, jakieś takie rojsty, takie wplątane w te gacie z tyłu, taki wyjątkowo wstrętny dzik, jak na dzika nawet obrzydliwy. Tak przemyka, widać, taki brudny, w niejednym rowie ten dzik leżał i biegnie przez te łączki, buczy coś tam z tego ryjego, tego dziczego ryja, szable mu tak błyszczą, dzik tak, biega na zaśnieżoną łąkę. Gdzie stoi chatka? Maluteńka chatka, taka tycia, chatka, kobusia, puchatka. I dzik podbiega do tej chałupki, takie piękne drzwi modrzewiowe i sru z tego ryja w te drzwi. Nic się nie dzieje. Sru jeszcze raz tymi szablami w te drzwi. Jeszcze raz poprawił w te drzwi znowu. Nic się nie dzieje. Więc podbiega do okienka, z tej racicy. Fach! Jeszcze raz. Aż mi się krawa wzburzy. Fach! Otwiera się to okienko i staje w tym okienku mamunia, kubusia, puchatka, taka przestraszona. Mówi, ojejku, co się stało? A dzik, jest kubuś? A mamunia, nie ma, czy coś przekazać? A dzik, tak, proszę mu powiedzieć, że prosiaszek wyszedł już z wojska. Niech żyje nam rezerwa. Proszę państwa, skoro zwierzęta są poddane delirze, oczywiście dzieci muszą być poddane delirze. Ktoś z państwa ma dzieci, proszę podnieść rękę do góry, proszę bardzo. Właśnie, i te osoby wychodzą. Żartowałem. Nie, ja też mam dzieci, konkretnie dwóch synów. Nie chodzi mi o to, że ja je planowałem, bo to nie do końca prawda oczywiście. Jak mówią, Pan Bóg strzela, człowiek kulę nosi, albo odwrotnie. Ale ja mam dzieci z powodów artystycznych. Chodzi o to, żeby dzieci nieźle deliryzowały, tak im powiedziałem, ponieważ tacie i mamie już się na dom nie chce zarabiać, a opowiadając o dzieciach, zarabiam na dom poniekąd dzięki nim, prawda? Starszy syn trochę mało deliryzuje, za to jak zadeliryzuje, to deliryzuje smacznie. On jest taki z temperamentu, taki bardziej Hiszpan, tylko odwrotnie. No taki ma, taki jest polipiarz, taki mamlarz, taki jest zwolniony trochę. Pierwszy raz zadeliryzował tak przy Komunii Świętej, na którą ja nie poszedłem, ponieważ mam trochę kłopoty z wierzeniem. I potem przepraszam Kacperka. Mówię, przepraszam cię Kacperku bardzo, że mnie nie było na twojej komunii, ale trochę mam kłopoty z wierzeniem. No po prostu no, nie wierzę. A Kacperek, nie przejmuj się, to tak jak ja. Ale nie mówmy o patologiach, bo to prawda taki przykład. Ale nie tak dawno temu dziecko zostało na kilka dni samo w domu.
wracamy do domu z żoną, ja kupiłem grabie po drodze w Ogrodniczym, bo wiadomo, że jak się wchodzi do domu, kiedy dziecko było same, to się zgrabia ten cały syf, prawda, nie ma co tam, nie ma co tego ratować, tylko trzeba zgrabić na jedną kupę, potem podpalić, bo to będzie taki Saigon jest, prawda? Wchodzimy, wszystko się zgadza, więc wziąłem te grabie, spokojnie tam tego jest, a Joanna wpadła w furię i mówi, krzyczy do tego biednego chłopca, rudy, więc tak nieszczęśliwy, prawda? I krzyczy do tego, krzyczy, przepraszam bardzo, nie chciałem pana dotknąć. I krzyczy do tego biednego rudego dziecka: dlaczego ta skarpeta wisi na żandolu? Co robi durszlak na lampie w ogóle tutaj? Dlaczego pies nie wyprowadzony? Co kot robi w łóżku z jakimś innym kotem? O co tu chodzi w ogóle, krzyczy do tego dziecka. Ja wybiegłem z domu, bo szkoda mi było dziecka i Joanny. Wiedziałem, że ta rozmowa nikąd nie prowadzi. Ale potem mi relacjonowała, co się działo dalej. Ona posprzątali to wszystko, te grabie użyte. I ona potem siadała, że tam dziecko oglądało. Aha, bo dziecko wcześniej siedziało, oglądało telewizor. Może nie chciało mu się włączyć. No i siedział, tak oglądał ten telewizor. No taki Hiszpan. I potem Joanna pyta go niebacznie: synku, powiedz, cieszysz się, że rodzice wrócili? Głupia. A on na to tak: wiesz, siedzę spokojnie, oglądam sobie telewizor, nagle wpadacie, Kasper to, Kasper tamto, co kot robi w łóżku, Kasper zrób to, dlaczego? I ty się pytasz, czy ja się cieszę. Mądre dziecko, rozsądne, a ona się nauczyła wtedy, że niektórych pytań lepiej nie zadawać, prawda? Ponieważ odpowiedź może być nie do końca kompatybilna z naszymi oczekiwaniami. Młodszy syn ma w tej chwili 5,5 roku i poszedł z Delirę bardzo ostro. A? Teraz Piotrek jest Batmanem, no chociaż zmierza trochę w stronę Power Rangers. Jest taki inny film, taki też trochę batmański, ale jest głównie Batmanem, jednak chodzi do przedszkola w pelerynce i w masce takiej, przez park idziemy. Wchodzi do przedszkola, pani mówi mu: dzień dobry, Piotrusiu. A Piotruś na to: nie jestem Piotruś, jestem Batman. No, tak idziemy przez ten park do przedszkola w tej masce i pelerynce, takie dwie starowinki szły ostatnio i jedna tak mówi do drugiej, tak przyuważyłem: ależ ten redaktor musi mieć brzydkie to dziecko, że nawet do przedszkola je w masce prowadzą. Państwo się śmiejecie, ja to mam w domu. Bardzo zabawne śmiać się z cudzego nieszczęścia. Pan też ma Batmana? Kto ma Batmana? Pan ma Batmana? Też taki ma maskę, te rzeczy? Bardzo panu serdecznie współczuję. Ale Piotruś jest Batmanem sugestywnym. Justynka, córka przyjaciół, z którą razem pobierają nauki w zakresie tych patyczków układania, mówi w domu, że jak będę duża, to wyjdę za mąż za Piotrusia, bo on jest prawdziwym Batmanem, nie tak jak Krzysiek, który tylko oszukuje. Pytam Piotrusia kiedyś, rodzice mają taki dziwny obyczaj, zadają dziecku pytania, co będzie robiła, jak będzie dorośnie, prawda? Dziecko też ma taki obyczaj, zresztą zadaje pytania i są różne szkoły na ten temat, żeby odpowiadać dziecku na wszystkie pytania do końca. Podobno pewna matka amerykańska załamała się dopiero przy pytaniu 154, które brzmiało: mamo, dlaczego gryziesz syfon? No ale nie chciałem o tym mówić, a? To tak miło chodem. Ja nie jestem zwolennikiem tej szkoły i nie odpowiadam na wszystkie pytania. W każdym razie pytam Piotrusia: synku, kim będziesz, gdy dorośniesz? On na to: będę pracował w biurze. Ja mówię: kurde, wreszcie ktoś normalny w rodzinie. Matka aktorka, ja jak widać, a dziecko normalne będzie w biurze. Ja mówię: synku, i co będziesz tam robił? A on: będę pisał na komputerze. A ja: a co będziesz pisał? Że jestem Batmanem. Dziecko dobrze wykombinowało, że drukarka w pracy też się znajdzie, to sru, i całe miasto będzie wiedziało, Olsztyn nie jest dużym miastem, że Piotr, młody Bałtroczyk, jest Batmanem. On nieźle kombinuje. Pytam go na przykład: Piotrusiu, a jaki jest twój ulubiony kolor? A on na to: czarny. No wiedziałem, to kolor Batmana. To mówię: a twój drugi ulubiony kolor? On się zamyślił i mówi: czerwony. To mówię: synku, dlaczego czerwony? Bo też na czy. Czy państwo by to wymyśliło? Ale zasypiamy sobie razem i ja mówię: Piotrusiu, to przytulamy się do niego, ty ładnie śpisz, tak nic się tobie nie śni. On mówi: tato, chciałem ci to dawno powiedzieć, że kiedy wy zaśniecie, to ja nakładam mój batmański strój, który mam tutaj schowany, i lecę do Gotham City, o tam, niedaleko, żeby pomagać tym, którzy potrzebują mojej pomocy. Budzimy się rano i mówię: synku, i co tam dzisiaj, bo pomagałeś? On mówi: tak, walczyłem z Jokerem. Ja mówię: no i co? Zepchłem go z dachu. Jest też druga szkoła, ale to pod wpływem starszego brata, wzdragam się mówiąc to słowo. Mówię: synku, z kim walczyłeś? On mówi: tam walczyłem z pingwinem. I co zrobiłeś? Kopłem go w jajka. No, starszy brat ma 13 lat, uczy go takich metod walki. Ja oczywiście tego nijak nie pochwalam, proszę państwa. Ale synek kombinuje nieźle, bo

mówię, proszę pana, czy są trampki takie z Batmanem numer 45? Pan tak popatrzył na mnie i mówi, proszę pana, nigdy nie było takich trampek w żadnej dostawie i nie sądzę, żeby nagle przyszły. Zaschromałem się nieco i zalękniony tak patrzę na niego błagalnie. On zobaczył ten płacz w moich oczach i mówi, no trampek nie ma, ale jak pan chce, mogę panu dobrać pelerynkę. Ja w państwa oklaskach wyczuwam pewien podtekst niewiary, a mój dramat polega na tym, że mi się to wszystko naprawdę przytrafia i z tym ja muszę żyć niestety. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że ja na razie nie mam tej, znaczy wyobraźcie sobie, to nie kwestia wyobraźni, na razie nie mam tej pelerynki póki co, nie mam tych trampek, nie mam tej maski, ale jeżeli któregoś dnia zobaczycie mnie gdzieś na ulicy albo w jakimś programie telewizyjnym w takiej przykrótkiej pelerynce i w takiej kwadratowej, przyciasnej, gumiastej masce na dziobie, to będzie znaczyło, że i we mnie Delira wygrała. Czego i państwu życzę.

Bless America.

better to burn out than to fade away.

Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak się w Boga pobawiłem. Otóż szliśmy lasem, ja tego człowieka

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

już nasz wielki konkurs muzyczny Radia SAR. Pierwsza edycja dobiegł końca. Za tydzień będziecie mogli wrócić, rywalizować, wygrywać wspaniałe nagrody. A za moment będziecie mogli wysłuchać audycji rozrywkowej Sardicho.

0: Ardicho.
1: Witamy, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji SAR Dicho. Mam w studiu dzisiaj, jak zwykle, dwie prześliczne asystentki. Kasiu, czy mógłbym prosić o mały napój bezalkoholowy? O, dziękuję bardzo. Od razu audycja będzie przebiegała oczywiście lepiej i przyjemniej. Was zachęcam także do otwarcia swoich własnych napoi bezalkoholowych. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinkę. Będziemy grali i śpiewali różnego rodzaju muzykę dyskotekową i sobie, jak zwykle, troszeczkę poplotkujemy.

Na pewno każdy z was w życiu nieraz się całował, ale szkoła dobrego całowania przyda się niejednemu z nas na pewno. Otóż na stronie internetowej www.kosmo.pl możemy znaleźć bardzo, bardzo ciekawy poradnik nauki całowania. I teraz pozwolę wam przytoczyć fragment, który opowiada o tym, w jaki sposób najlepiej całować, a tytuł podrozdziału brzmi Ssanie i gryzienie. Po delikatnej pieszczocie czas na podgrzanie atmosfery. Chwyć ustami jego dolną wargę i zacznij ssać niczym najsłodszy cukierek. Tak, by poczuł w niej rozkoszne mrowienie. Wersja dla niegrzecznych dziewczynek. Po ssaniu przejdę do lekkiego skubania zębami. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest wasze zdanie na temat właśnie pocałunków. W jaki sposób najlepiej się całować? W jaki sposób największą przyjemność sprawić

wszystkim stałym słuchaczom przypominam, że numer do radia to 226, jeżeli wychodzicie z DS3, to jeszcze wrzucacie ósemkę, jeżeli dzwonicie z miasta, to musicie zadzwonić do nas 347-2626. Zapraszam Was także na kanał irsowy SAR, gdzie na pewno porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób najlepiej się całować, albo zadzwońcie do radia i powiedzcie, jaki jest Wasz złoty przepis na dobre kissing, kissing.

W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę z Elą. Ela podobno startowała także w naszym turnieju na najcudowniejszą, najprzepiękniejszą śpiewaczkę tego świata. Się nie udało, Elu. Może ty do nas zadzwonisz i powiesz, jaki jest twój złoty sposób na całowanie.

Cały świat show biznesu rozważa nad tym, kto ma najpiękniejszy uśmiech na świecie. Otóż pewien bardzo znany amerykański magazyn uznał, że właśnie Cameron Diaz, znana poniekąd aktorka i właścicielka najbardziej leniwego psa Husky, została ogłoszona przez amerykański brukowiec Star najpiękniej uśmiechającą się gwiazdą Hollywoodu. Меша подак се блега маляшу, пошо ме били гони. Dziwić może jedynie fakt, że Julia Roberts, która zagrała główną rolę w filmie Uśmiech Mona Lizy, w tym rankingu zajęła dopiero trzecie miejsce.

Na pewno wiele, wiele z naszych słuchaczek nieraz rozmarzało sobie o bradzie Picie. Otóż, jak podaje jego żona Jennifer Aniston, jest on podobno demonem seksu. A co miała innego powiedzieć o swoim mężu, że co, że on będzie jakąś miękką bułką?

0: Szanowni słuchacze, po naszej ostatniej wypowiedzi a propos historii z Bradem Pittem, aż przyszła tutaj do radia jedna z naszych słuchaczek i chciała coś powiedzieć o miękkiej bóle, tak, Kasiu? Tak?
1: Tak. Chciałam śpiewać na temat miękkiej bóły.
0: Tak.
1: No bo ostatnio słyszałam, że podobno po papierosach się robi z twardej bóły miękka buła. To prawda? Taka purchawka, naciskasz i...
0: Ja sam powiem ci, że nie palę, nie preferuję takiego rodzaju rozrywki, bo to jest zbyt niezdrowe, a sama co uważasz, że papierosy w takim razie przeszkadzają jakimś tam, powiedzmy, relacjom?
1: No, z tego, co wcześniej mówiłeś o pocałunkach, to wiesz, tak jakbyś wylizywał popielniczkę, no.
0: No, także to jest na pewno mało przyjemna sprawa.

A znowu wielu mężczyzn rozkochiwało się w przesłodkiej Kylie Minogue. Brukowce niedawno donosiły, że Kylie podobno jest w ciąży. Niektóre z nich nawet donosiły, że Kylie podobno ma 50 lat. To też oczywiście nie jest prawdą. Domniemanym ojcem miał być francuski aktor Oliver Martinez. A znowu o tym panu też te same gazety rozpisywały się, że podobno ma dzieci z innymi francuskimi aktorkami.

Na samym początku naszej audycji zapomniałem wam powiedzieć, iż dzisiaj w audycji Sardicho mam dla was dość nietypową, bardzo egzotyczną i ciekawą nagrodę. O niej już powiem za momencik, a na pewno ją wygra ktoś, kto zagra w naszym konkursie. Konkurs będzie bardzo prosty. Zostańcie z Radiem SAR. Słuchajcie, numer do radia to 347-2626, a za momencik już powiem, na czym będzie polegał ten konkurs i co można wygrać.

Jennifer Aniston i Brad Pitt rywalizują o bycie najszczęśliwszą parą małżeńską. Z kim? Otóż ze sławną parą piłkarza i piosenkarki panią Push i panem Beckhamem. Ciekawe, co na ten konkurs mogłoby powiedzieć nasze najbardziej znane, najbardziej seksowne małżeństwo poselskie państwa Begerów.

Na szczęście może nie wszyscy do końca mogli mnie zrozumieć. Otóż pani Beger jest jedynie posłanką. Pan Beger pilnuje strzechy. A propos, czy ciekawe, czy pani Renata w końcu zgodziła się na zdjęcia do Playboya? Na pewno polecę do kiosku kupić tą gazetę. Blah.

0: przyszła pora, żeby uronić rąbka tajemnicy. Mamy w Radiu SAR gościa, jest z nami Dominika. I mamy konkurs. Powiedz, Dominika, co możemy wygrać?
1: Nagroda jest bardzo unikatowa, bardzo wyjątkowa i bardzo, bardzo, bardzo szczególna i bardzo, bardzo fajna. Jest to jedno podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert zespołu Mazowsze, który występuje u nas na Pomorzu, czyli w Gdańsku.
0: No, czyli Mazowsze jest daleko. Mazowsze to nie jest Pomorze, to jest daleko, tak. także na pewno będzie bardzo fajna impreza. O której jest ta cała zabawa?
1: O 18,
0: także sobota 18, to jest podwójne zaproszenie.
1: Ale mogę jeszcze coś podkreślić, że warto pójść i posłuchać, jak śpiewają panienki, znaczy panie z Mazowsza, bo nie będą się kręciły i obkręcały i wirowały swoimi cudownymi sukienkami, będą tylko śpiewały, ale też warto przyjść i posłuchać.
0: No, zawsze będzie warto popatrzeć, także mamy podwójne zaproszenie dla dwóch panów lub dla jakiejś pary, no to zależy po prostu, kto będzie chciał wygrać. Na pewno mogę wam zagwarantować, że pierwsza osoba, która się do nas zadzwoni, na pewno wygra, a to jest konkurs bardzo prosty, będą bardzo proste pytania, na pewno na nie odpowiecie. Jak nie będziecie wiedzieli, my będziemy na te pytania odpowiadać, po prostu do nas zadzwońcie.
1: Jeszcze tylko chcesz coś dodać, zanim powiesz numer.
0: Tak,
1: mogę?
0: Tak, proszę.
1: Że warto zobaczyć, my młodzi, prawda, 20-letni, piękni, warto zobaczyć Mazowsze, które dawniej bawiło naszych rodziców albo dziadków.
0: Ale oni też wcale, to jest też tam pierwsza
1: młodość.
0: Ale
1: kto teraz się interesuje, wiesz, folklorem i, znaczy dobra, no takimi ludowymi tańcami.
0: Ale myślę, że mieszkańcy, choćby nawet taka Demika DS2, myślę tutaj o płci mniej pięknej, czyli męskiej, z przyjemnością przyjdą, żeby zobaczyć sobie, jak wyglądają panie piosenkarki. Także zapraszamy, konkurs jest bardzo prosty. Dzwońcie do radia. Jutro na godzinę 18.
1: Mogę numer podać?
0: Tak, proszę.
1: Reszta świata, czyli miasto 347-2626, akademiki 812626.
0: 812626 to jest z akademika DS3, a z akademiki. Pozostałych akademików wystarczy, że wrzucicie 8-2626 i już będziemy rozmawiali. Więc zachęcamy was. Łatwo, zadzwońcie i wygrywacie.

Na stronie Brawo Girl polecamy bardzo obszerny artykuł na temat pielęgnacji piersi. Nie pierwsi, tylko piersi. Może wy, panowie i panie, podzielicie się z nami waszymi sposobami na utrzymywanie jędrnego biuściku. Przypominamy także, że mamy dla was nagrody. Dzwońcie do Radia SAR. Numer to 347-2626. Chyba że dzwonicie z akademików, to jest za darmo. Dzwońcie do nas, wchodźcie na kanał jedycowy SAR. To nic nie kosztuje, a możecie pójść na całkiem przyjemną, jedyną w swoim rodzaju imprezę.

0: Kasia, która specjalnie zawitała do Radia SER, do audycji Serdicho, żeby podzielić się swoimi emocjami i wrażeniami na temat wielkiego świata plotek, ma dla was specjalną wiadomość. Kasiu, co to będzie? Czym byś chciała się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: No więc tydzień temu, Tomku, opowiadałeś na antenie na temat związku Harrisona Forda i Callisty Flockhart.
0: Pamiętam.
1: Indiana Jones i Ally McBeal.
0: No,
1: oczywiście. Filmowi. Mm-hmm. Oczywiście Indiana Jones filmowy zerwał ze swoją żoną, a rozwód kosztował go ogromną ilość pieniędzy i teraz może uścisnąć się w objęciach ze swoją ukochaną Kalistą. Z tym, że ostatnio w prasie brukowej ukazały się zdjęcia w uściskach z piękną Meksykanką.
0: Czyżby co?
1: Kolejny rozwód?
0: I co? Myślisz, że to już będzie koniec ich pięknej miłości?
1: Szczerze powiedziawszy, obydwoje mają 50 lat, więc... Cóż.
0: Chyba Harrison ma troszeczkę. Ale ja nie mogę pozbyć się uczucia, że chyba to jednak nie do końca tak będzie.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Mam teraz dla Was specjalną wiadomość, która wstrząśnie na pewno wiele, wiele z dziewczyn. Otóż Krzysztof Ibisz jest wolny. A więc te z Was, które 6 lat temu płakały do poduszki oglądając zdjęcia Krzysia ze ślubu, teraz znowu mogą zacząć swoje podboje.
7: You better come.

Na pewno każdy z nas ogląda telewizję polską i każdy z nas miał przyjemność poznać korespondenta TVP z Nowego Jorku. Otóż Mariusz Max Holonko uwielbia kobiety. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że czasem, jak podaje Viva, robi to z kilkoma naraz. No cóż, no, polski boyfriend.

panowie, gdybyście czytali brukowce, to na pewno dotarlibyście do takiej informacji, że Jennifer Lopez, aktorka i piosenkarka z pięknych latynoskich krajów, twierdzi, że ma złamane serce po zerwaniu z Benem Affleckiem. No cóż, trzeba panowie jechać do Stanów i podrywać naszą

sumie pani Jennifer Lopez, trudno się dziwić, że zerwała z panem Affleckiem, bo po jego ostatniej roli w filmie Dark Devil na pewno się nie popisał występując w tym swoim gejowskim czerwonym kostumiku.

0: dzisiejszą audycję, jak i także te wszystkie poprzednie sardichowe przygotowywała przecudna, przepiękna asystentka Kasia, która chciałaby się podzielić właśnie wrażeniami, jak to jest być asystentką.
1: No więc ja chciałabym bardzo wszystkim podziękować i jeszcze powiedzieć chciałabym, że w ogóle bardzo fajnie się przygotowuje te wszystkie rzeczy i fajnie się o tym czyta. No i jeszcze chciałabym powiedzieć, że zastanawiam się, ile jeszcze kaw będę musiała zrobić, żeby zostać prezesem.

Jak sami bardzo dobrze wiecie, ścieżka kariery nie jest łatwa. Także w Radiu Star powolutku trzeba się wzbijać prezesem swojej własnej audycji, o czym marzy nasza asystentka Kasia. Na pewno kiedyś zostanie, tylko musi wyżyczeniami, kawą i innego rodzaju jeszcze układami pomagać. A na pewno osiągnie swój cel.

Dokąd zmierzasz, ma kochana? Na pewno taką piosenkę mogłaby zaśpiewać sobie Christine Aguilera, która podobno ostatnio ma ogromne problemy z alkoholem.

Dzisiaj w moim życiu miało miejsce naprawdę bardzo, bardzo miłe wydarzenie. Otóż na Wydziale ETI odbierałem dyplomy ukończenia studiów. I mam dla was taką małą refleksję, z którą chciałbym się podzielić. Otóż jeżeli ktoś z was nie kończy za moment studiów, to myślę, że powinien wziąć sobie pod rozwagę fakt, że powinien troszeczkę zastanowić się nad swoimi studiami, nad tym, co robi, co chciałby robić, bo ten czas 5 lat studiów, regulaminowy czas 5 lat studiów bardzo szybko mija. Nie zapominajcie o tym.

Na pewno większość z was, nas oglądała film Tomb Raider. Otóż główna bohaterka, główna wykonawczyni głównej roli w tym filmie, Angelina Jolie, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie z wizerunku twardej, niezależnej, konkretnej babki, podobno w życiu prywatnym nie ma z tym nic wspólnego. Otóż podobno w wolnych chwilach jest bardzo dobrą kobietą, bardzo dobrym człowiekiem. Jeździ między innymi do Kambodży po to, żeby pomagać

Powoli audycja Sardicho dobiega końca. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas z Radiem Sar. Już za tydzień przed audycją Sardicho po godzinie 21 rozpocznie się kolejna tura rozgrywek o muzyczną koronę Radia Sar. Na pewno będziecie mogli wygrać wiele, wiele bardzo ciekawych nagród. A tuż zaraz po tym przecudnym turnieju zapraszam Was na kolejne wydanie najbardziej plotkarskiej, najbardziej dichowej z audycji w Radiu Sar. Zapraszam serdecznie do audycji Sar Dicho. Przez ostatnią przeszłą godzinkę bawiliście się z Tomkiem. Do usłyszenia za tydzień i powodzenia na sesji.

zegarka nie le. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Dzień dobry czy dobry wieczór? Chciałam dobry wieczór powiedzieć. Dzień dobry, tu audycja Pod Pokojami. Dzisiaj jest 27 czerwca. Już kończymy nadawanie. Dzisiaj jest ostatni dzień. Audycja Pod Pokojami. Witam Was, Dominika. Ja dzisiaj nie ma Doroty, gdyż Dorota już jest w domu, pojechała do Domciu, ale mam dzisiaj gościa. Jest to Darek, mój dobry kolega, członek kabaretu Ścięgno. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: Dzisiaj zaprosiłam Cię do audycji kobiecej.
1: Tak.
0: Tak, typowo. Ale będę z Tobą chciała porozmawiać na temat Waszego ostatniego, wczorajszego sukcesu.
1: Ojejku.
0: Czyli Waszego drugiego miejsca na piątym festiwalu Dobrego Humoru.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Może... Ale jeszcze nic nie było, poczekaj.
1: Dobrze, jeszcze nic
0: bo
1: nie
0: było. Ponieważ to jest audycja kobieca, będzie dzisiaj tutaj między nami rozmowa i mam jeszcze w ogóle temat przygotowany na dzisiejszą audycję w związku z Mistrzostwami Europy, które cały czas się odbywają i trwają, to właśnie chciałam z Tobą pogadać na temat artykułu, który został opublikowany w Galii pod tytułem tam Drużyna Marzeń Kobiecych.
1: Aha. Tak, czytałem.
0: Czytałeś?
1: Mhm.
0: No, więc chciałabym, ponieważ na pewno też jak każdy chłopak zna się na piłce nożnej, też chciałabym potem z Tobą porozmawiać o piłce nożnej.
1: Bardzo chętnie.
0: Tak, super. To może zaczniemy, żeby Was tutaj nie zagadywać, taką typową kobiecą piosenką.

cóż jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń? My, kobiety, choć słabiutkie,

0: nagrody, o których ja w ogóle nawet pojęcia nie miałem, bo dla mnie generalnie ten festiwal to był tylko festiwal kabaretowy. W tym roku się tak złożyło, że był to przegląd, nie było typowego kabaretonu. Przegląd trwał 2 dni, bodajże czwartek, piątek, wczoraj było rozdanie nagród. Wystąpiło 6 kabaretów. No i zwycięstwo przypadło kabaretowi Zygzak z Warszawy. Natomiast drugie miejsce ex aequo zdobyły inne kabarety, wśród nich kabaret Ścięgno, czyli kabaret, z którego ja się wywodzę.
1: Jakoś obiło mi się użyć ta cudowna nazwa. Powiedz, bo trzeba tutaj zareklamować. Mamy słuchaczy z Politechniki, z Uniwersytetu. Gdzie ostatnio występowaliście? Gdzie można było was zobaczyć? Bo wiem, że w Radiostacji była fajna impreza z waszym udziałem.
0: Tak. No generalnie kabaret Ścięgno zaczął rozwijać się w Wybrzeżaku. Mieliśmy tam sporo występów, natomiast później generalnie występy te były niekomercyjne, czyli tak zwane występy przeglądowe. Jeździliśmy na Pakę, na Famę w Gdyni, którą wygraliśmy, skoro mamy jakoś zareklamować.
1: Oczywiście.
0: Ostatnio bardzo fajny występ zaliczyliśmy w Radiostacji i tu muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajny lokal. Co prawda scenka trochę malutka i brak kulis, ale jakoś poradziliśmy sobie i ludzie naprawdę nas fajnie przyjęli. No, zdaję sobie sprawę, że to już był koniec, praktycznie początek sesji, więc ludzi za bardzo nie było, ale no, generalnie bardzo fajny lokal i na pewno jeszcze tam powrócimy.
1: A w ogóle, tak jak właśnie mówisz, było mało osób, ale przez to była bardziej kameralna atmosfera, lepiej z publicznością.
0: Strasznie mi się tam, zresztą nam wszystkim z kabaretu, strasznie się nam spodobał lokal, cegły i tak dalej, to naprawdę robi jakieś wrażenie, półmrok. No.
1: A wiem, widok świeczki na tle cegły.
0: Tak, dokładnie. No i bardzo fajne wspomnienia. Wcześniej na Uniwersytecie Gdańskim, na Juwenaliach.
1: A tak, to ja was widziałam.
0: Tak. Niestety no, na Politechnice nie zdążyliśmy wystąpić, dlatego że no, troszeczkę organizacja padła, jeśli chodzi o takie sprawy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jednak bardziej się popisze parlament i jakąś imprezę kabaretową zrobią, tak jak 2 lata temu na przykład. O ile pamiętam, czy tak jak Medykalia. No teraz kolejny występ niestety już nas nie zobaczycie, ponieważ 12 lipca rozpoczyna się Fama, festiwal studencki młodzieży artystycznej. No i będą to 2 tygodnie, podczas których będziemy realizowali mnóstwo projektów. I oprócz naszych występów komercyjnych będą te występy też przeglądowe. Są na tym festiwalu generalnie biorą udział tylko zwycięzcy z regionalnych przeglądów. Nam się udało wygrać w Gdyni. I to będzie generalnie to. Chyba zakończenie tego roku, jeśli chodzi o takie występy, ponieważ z końcem lipca członkowie kabaretu się rozjeżdżają w 4 strony świata. To nie znaczy, że przerywam naszą działalność, tylko no niestety niektórzy z nas muszą tak zarabiać, niektórzy na wakacje, niektórzy jadą nurkować.
1: O, proszę.
0: No, z tej okazji chciałbym pozdrowić moich kolegów.
1: A właśnie, może przypomnij skład kabaretu.
0: Kabaretu wchodzą, może wymienię pierwszych chłopaków z Politechniki, są to Krzysiek Niecko i Patryk Marcinkowski, tu ich serdecznie pozdrawiam. Natomiast uniwersytet reprezentuje Mateusz Jabłoński oraz ja, czyli Darek Burkowski. Mhm. Chciałbym powiedzieć, bo niby jest nas 4, występuje nas 3, natomiast Krzysiu jest to człowiek od wszystkiego związanego z techniką, czyli nagrywanie płytek, aranżacja utworów i tak dalej, także no, nieoceniona złota rączka w kabarecie.
1: Mhm. Czyli się przyda na Famie.
0: No, generalnie nie wiemy coś z Krzyśkiem, ponieważ nie wiemy, czy będzie mógł dojechać na festiwal. To jest wielka niewiadoma, ale mam nadzieję, że się wszystko ułoży.
1: Mm-hmm. No to...
0: No cóż, ja nie mogę zostać do końca festiwalu, także...
1: Aha, a powiedz mi, tutaj na IRC-u mamy pytanie, że czemu facet jest feministycznej audycji? Co ty tutaj robisz?
0: No właśnie, co ja tutaj...
1: Oprócz tego, że cię zaprosiłam, żebyś mógł powiedzieć o waszym dokonaniu, które wczoraj doszło do skutku.
0: No generalnie
1: ale to będziemy mówić
0: feministyczna audycja nie znaczy, że same kobiety mogą ją robić, ale zwłaszcza goście mogą być przecież też mężczyźni, tak, ponieważ no, wiadomo, że jeżeli jest feministyczna, też to troszeczkę jakby przeciw mężczyznom, prawda? Albo im złym dokonaniu.
1: Ja muszę sprostować, że nasza audycja nie jest po to, żeby tutaj jakoś strasznie feminizować, tylko jest po to, żeby pokazać, że między nami nie ma różnic między kobietą
0: i mężczyzną. Tak. A ja wcale nie ingeruję i popieram taką audycję. W każdym razie, może taki bodziec bardzo do przyjęcia zaproszenia był też taki, że często nas się ludzie pytają, dziennikarze i tak dalej, dlaczego u nas kobiety w kabarecie nie ma?
1: No właśnie, to było moje pytanie, chciałam je zadać, dlatego że

0: drugi słynny gdański kabaret, który się wywodzi, Limo, wywodzi się właśnie z Gdańska. Mają no bardzo fajną gwiazdę, Ewę Błachnię, którą też pozdrawiamy. Mają u siebie. Powiem, jest ozdobą kabaretu Limo.
1: Tak, tak, tak. No generalnie jesteśmy, cała czwórka wywodzi się z już nieistniejącego kabaretu, którego nazwy nie chcę wymieniać za bardzo.
0: Okej. No właśnie, to powiedz, dlaczego nie ma dziewczyny?
1: No powiem dlatego, że znaliśmy się już właśnie rok wcześniej i tak nam przypadła znajomość do gustu, w sensie scenicznym zwłaszcza, bo każdy z nas jest inny, to jest w ogóle fenomen kabaretu, że każdy, nie jesteśmy tacy sami, że każdy ma inne zainteresowania.
0: A ściana między nami, przepraszam.
1: No, może nie ściana, ale... ale nie, dogadujemy się bardzo dobrze, natomiast... nam fajnie by było, fajnie na scenie było w trójkę i tak nie chcieliśmy tego zmieniać.
0: A powiedz mi, możesz wymienić jakieś najsłynniejsze twoje ulubione kabarety, które składają się na przykład z samych dziewczyn, tak jak kabaret Szum? To jest taki wyjątkowy kabaret?
1: No, powiem szczerze, że kabaret Szum bardzo lubię, a to też po części dlatego, iż sam wywodzę się z Zielonej Góry.
0: A, Szum też z Zielonej Góry.
1: Co prawda nie wywodzę się z tego słynnego zagłębia kabaretowego, ale jakby robię im jakąś tam dobrą robotę w Gdańsku. Aha. Bo zawsze jednak lubię się przyznać do swoich korzeni, że zresztą nasz kabaret pochodzi i z Grzeszowa, i z Gdańska, i ze Szczecina wszyscy spotkaliśmy się na uczelni.
0: Fajna różnorodność i warto was oglądać.
1: Tak,
0: zobaczyć,
1: tak, tak,
0: coś
1: tak.
0: Głupiego wymyślili.
1: No generalnie, generalnie tak. Generalnie przypadliśmy jak dotąd ludziom do gustu.
0: W takim razie teraz zrobimy przerwę muzyczną, a potem powiesz mi, co widziałeś wczoraj na backstage'u, na festiwalu Dobrego Humoru.
1: Dobrze, to będzie ciekawe.

0: To był zespół Kobiety. Kobiety przystało na audycję feministyczną, żeby nie było. Poczekajcie moment, tutaj zaraz coś walnę na podsłuch. Czyli słychać, czy nie słychać? No to słuchaj, opowiadaj, Żydarku z kabaretu, ścięgno, co tam było wczoraj na backstage'u na 5. Festiwalu Dobrego Humoru.
1: Dominiko Saru z Uniwerku.
0: Dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: Teraz już nie mówimy o szkołach, bo już są wakacje.
1: Dobrze. No więc na backstage'u wczoraj była niezła śmietanka. Bynajmniej nie kremowa.
0: Raczej kefir.
1: Tak, raczej można powiedzieć, że kefir się z tego zrobił i to tak. nie dzisiejszy na pewno, bynajmniej. No, generalnie można powiedzieć, że cała Warszawka zjechała się wczoraj swoimi wynajętymi przez Gdańsk Mercedesami. Tak, na backstage, gdzie tam Mercedesami. Tak, na backstage, gdzie tam, gdzie były takie gwiazdy, do większych można zaliczyć, no może zacznę od kobiet, Joanna Brodzik, Joanna Kurowska. Joanna jakaś Joanna, natomiast było mnóstwo kobiet, natomiast z mężczyzn Paweł Wawrzecki.
0: Saleta?
1: Tak, Saleta, był Artur Andrus z Trójki, był również Leon Niemczyk, Nestor Polskiego Kina. Było mnóstwo naprawdę gwiazd, oprócz tego kabarety jeszcze, kabaret Kuzynie, który wczoraj miał swój recital, tutaj wątpię, żeby ktokolwiek mnie słuchał, ale Kurtuazja Wymaga tego bardzo pozdrawiam, kabaret, nie ukrywam, że bardzo nam pomogli zaistnieć, tak, zaistnieć na scenie i no, bardzo lubię tych ludzi, natomiast niektórzy raucik z Warszawki raucik zaczęli już o wiele wcześniej.
0: Z tego co ja widziałam, bo też wczoraj byłam i też byłam na backstage'u, no pominąłeś wiele też takich osób jak Jacek Fedorowicz, który choćby był w Kulicy, która was oceniała, była Ewa Ziętek.
1: Tak, generalnie Ewy jakoś nie wyłapałem ani razu wzrokiem.
0: Ale na ty już, tak? Ej, Ewa.
1: Tak. No, wczoraj się, znaczy wczoraj generalnie...
0: Byli jeszcze aktorzy, słuchajcie, nie wiem, czy znacie ten serial, bo on z tego co ja się dowiedziałam, leci dosyć późno na TVN-ie. Jest to serial taki w stylu Kasi i Tomka, Kamera Cafe. Byli też aktorzy właśnie z tego serialu, no.
1: Aha, on jakoś tak pominąłem wzrokiem.
0: No jeszcze był dyrektor Polskiej Telewizji,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, Sławek Zieliński, bardzo pozdrawiam Sławka.
0: Znajomi.
1: Natomiast no, generalnie panowie z Warszawy, niektórzy urządzili sobie imieniny już o wiele wcześniej niż zaczęła się planowa impreza. Założę się, że też niewielu z nich dotarło do Sopot, gdzie
0: na festiwal
1: Sopot Top Trendy. Natomiast no, miałem straszną bekę, ponieważ widziałem tych ludzi w Hanzie.
0: Tak.
1: Przy Motławie i była tam, wśród znanych gwiazd była nawet pani, która pokazała swoje piersi w Quo Vadis przez kilka sekund i prawda, no ale gdybym ja pokazał swoje piersi w Quo Vadis, pewnie też bym mógł siedzieć z nimi przy stoliku. Natomiast no, genialne wrażenie zrobił na mnie Paweł Wawrzecki, który pokazał, jak Adam Małysz ląduje za każdym krokiem. Po prostu nie był w stanie wejść na scenę.
0: Po prostu, ale zobacz, są aktorzy i mają czas, mają wakacje, przyjechali sobie nad morze i
1: jasne, że tak, szkołę skończyli.
0: No, szkoła, tak.
1: Także, no, troszeczkę było, no, Paweł Wawrzecki. No, to był człowiek gwiazda wieczoru dla mnie, no, to jest, no, było troszeczkę nagród rozdanych.
0: Przed wejściem na antenę chwaliłyśmy się, że sam Leon Niemczyk ci rękę uścisnął.
1: To tak, uścisnął mi rękę i nawet mi całego uścisnął, no, to jest, no, bardzo miły człowiek, bardzo taki przyjemny i no, bekowy strasznie. Mhm.
0: Dobra, to jest audycja kobieca, to pogadajmy o kobietach. Powiedz mi, jak ta Joanna Brodzik, ta tytułowa Kasia, wyglądała?
1: Muszę powiedzieć, że ona wygląda naprawdę o wiele mniejsza niż jest na ekranie. Takie odniosłem wrażenie. Natomiast chyba ładniejsza jest na żywo. W Kasi i Tomku, no tak. Jak słyszałem, że w tym serialu była już tak nie powiedzieć spasiona.
0: No daj spokój. Przy sobie.
1: No, przy komuś, przy kimś tam.
0: Przy kimś.
1: Że musieli jej brzuch zakrywać poduszką. Także no, troszeczkę, no, bardzo ładna kobieta. Muszę powiedzieć, że może na mnie jakiegoś fenomenalnego wrażenia nie zrobiła. Bo
0: teraz ma chyba ciemne włosy, prawda?
1: Tak, natomiast ja nie lubię brunetek. Przyznaję się tutaj. Natomiast no, dla mnie generalnie jaśniejsze, im jaśniejsze, tym lepsze. Chociaż nie, bez przesady, nie platyna. Nie platyna, żeby nie było tak.
0: Powiedz mi w takim razie, no Uścisk dłoni Leona Niemczyka i w ogóle wiele kabaretów, wiele gwiazd.
1: Tak.
0: Jakie odnosi wrażenie? Fajnie, że Gdańsk organizuje takiego typu przeglądy? Czy może były jakieś ciągnięcia?
1: Szczerze mówiąc, mieszane mam wrażenie. Bardzo fajny był festiwal i bardzo dużo ludzi się poznało w czasie tego festiwalu i naprawdę, no, zwłaszcza z ziomalami z kabaretów zintegrowaliśmy się, z którymi będziemy na FAMie. Mhm. Także jakieś lepsze kontakty nawiązaliśmy. Natomiast mi się wydaje, że troszeczkę ubogie wyszło w tym roku.
0: Ale to też z drugiej strony fakt, nie było dobrej pogody przez parę pierwszych
1: dni festiwalu. Tak, to też prawda, że my się obawialiśmy.

0: Byliśmy stałem jak zmokła kura i na godzinę przed naszym występem w czwartek i po prostu klałem na wszystko, żeby tylko to przestało, żeby tylko ładna pogoda się zrobiła. Natomiast muszę powiedzieć tutaj z całą stanowczością, że jak bardzo jestem za kabaretami, tak troszeczkę nie podoba mi się, iż robione są mniejsze przeglądy, natomiast rozdaje się mnóstwo nagród poza jakichś tam... troszeczkę ubogi w tym roku.
1: To fakt, dzisiaj, w zeszłym roku, parę lat temu był zaproszony taki kabaret, jak kabaret Hrabi.
0: Tak,
1: było wiele takich gwiazd
0: kabaretowych,
1: a w tym roku coś tylko taki przegląd.
0: Tak, dokładnie. Lima nie było w tym roku.
1: Zresztą
0: tak naprawdę rozmawiałem z Abelardem z Lima, członkiem, szefem kabaretu i z Szymonem Jachimkiem, który rzucił ze Stanów i powiedzieli, że byli zdziwieni, że nie dostali zaproszenia, po czym powiedziałem im, że tak naprawdę to my musieliśmy się zgłosić na ten przegląd. Przez kabaret Kuzyni właśnie. Zadzwoniliśmy do nich, to była jedna impreza jakaś taka.
1: To w takim razie apelujemy może do organizatorów, a wiem, że organizatorami tegorocznego festiwalu było właśnie Urząd Miasta Gdańska, prezydent Miasta Gdańska był patronem, więc może apelujemy, żeby lepiej organizować, więcej sław zapraszać i bardziej szanować te kabarety.
0: Dokładnie, żeby była jakaś bogatsza taka suta impreza, można suta zastawiona, żeby to nie było tylko takie dwa dni po prostu po trzy kabarety.
1: A, czyli chciałbyś, żeby festiwal trwał dłużej.
0: Też. Tak, no ja nie chcę nic mówić, ale na pewno mniej osób było, o wiele mniej przyszło niż mogłoby przyjść na Anim Rumru, tylko dlatego, że jeżeli ktoś powie kabaret Ścięgno, kabaret Zygzak itp. itd., no nie są to jeszcze te kabarety, które przyciągają. No,
1: a miło by u nas byłoby zobaczyć właśnie dwóch wójcików.
0: Tak.
1: Tym bardziej, że jak jeden z wójcików, członków kabaretów otrzymywał nagrodę, to nawet ludzie skojarzyli go, bili brawa, cieszyli
0: się. Tak, dokładnie.
1: Tylko, że nie odbierał
0: nagrody. Muszę powiedzieć, że właśnie tutaj magia telewizji bardzo dobrze robi, bo im częściej kabaret jest oglądany w telewizji, pokazywany, tym po prostu później działa jak po prostu przysłowie, jak hasło Coca-Cola na ludzi.
1: Okej. Jesteś taką tutaj Coca-Colą, którą mam w studiu, tak?
0: Nie, na pewno nie. Jesteśmy młodym kabaretem, który się rozwija dopiero i na pewno nie ma czegoś takiego jak woda sodowa.
1: To dobrze, wrócimy do rozmowy za chwilkę. Jeszcze musimy porozmawiać o piłkarzach, bo ja muszę się o ciebie parę ważnych spraw dowiedzieć. Jeszcze teraz po piosence powiem wam o bardzo interesującej wystawie Olgi Nieścier. Wyjątkowo kobiece i wyjątkowo genialny pomysł jak na wystawę. A teraz może dedykacja dla mojego kochanego Mańka. Pozwolę sobie na trochę prywaty. Dla mojego Mania piosenka grupy Sisters.

0: Ładnie śpiewam, prawda? Tak jak dziewczyny z Listers. Właśnie nasz gość, no powiedz tak.
1: Tak?
0: Tak, mój gość właśnie mógł słyszeć, jak pięknie robiłam hu razem z
1: fenomenalne z uczucie.
0: Dzięki, cieszę się, że masz słuchawki. Jakbym się zadzwoniła na żywo, to byś padł. Czy jakbym zaśpiewała na żywo, byś padł po prostu.
1: Zrobimy konkurs freestyle'a. Dope.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, chciałam powiedzieć o bardzo fajnej wystawie, która odbywa się w Łodzi. Będzie trwała do 1 sierpnia, więc jak będziecie w Łodzi albo jedziecie na wakacje, to bardzo chętnie wam polecę to. Słuchajcie, bardzo taka kontrowersyjna i znana oraz niekonwencjonalna łódzka galeria Atlas Sztuki, która mieści się na ulicy Piotrkowskiej 114 przez 116. Znaczy ma teraz w swoich ramach, prezentuje wystawę absolwentki ASP, łódzkiej ASP Olgi Nieścier. Jest to wystawa zatytułowana Sukienka. Słuchajcie, wszystkie informacje odnośnie tej wystawy wyczytałam właśnie teraz z aktualnego numeru tygodnika Gala. Może zacytuję artykuł Anity Suchory. Pisze ona tak. Olga Nieścier zaprojektowała 8 odmiennych stylistycznie strojów, wszystkie w kilku różnych rozmiarach, tak by każda osoba, która odwiedzi wystawę, mogła je przymierzać i zabawić się w modelkę. Czyli jest to wystawa typowo dla kobiet. Tam każda z pań może zabawić się w modelkę. Na tym się nie kończy. Wszystkie panie, które przebiorą się w jedno lub kilka kreacji z wystawy, zostaną sfotografowane, a zdjęcia znajdą się na stronie internetowej Atlasu Sztuki, czyli właśnie na stronie Galerii Łódzkiej. Mogę podać, słuchajcie, adres www.atlassztuki.pl. Tam możecie zobaczyć, czy już są jakieś poczynienia, dlatego że w ten sposób uczestniczkami projektu Sukienka staną się przeciętne kobiety po prostu z ulicy. Każdy może pójść i wziąć udział w tym projekcie. W ten sposób, jak będą fotografowane te panie, czyli na przykład każda z was. Proszę mnie tutaj nie rozśmierzać, mój gościu. Przepraszam, jest odpowiedzialny gość. Stworzy się na tej stronie wirtualny pokaz mody. Więc te wszystkie osoby, które są tam zainteresowane, to odsyłam na stronę internetową. Aha, mówię coś jeszcze, dlatego że tutaj panie, które wymyśliły także ten pokaz razem z Olgą Nieścier, wymyśliły, że te panie, które na internecie zostaną wytypowane jako najfajniejsze modelki, takie modelki nie po 1,80 m i chude, otrzymują nagrody, aparaty fotograficzne, więc to jest w sumie taka wystawa, pokaz, konkurs. Super, bardzo mi się podoba pomysł połączenia takich rzeczy, bo w sumie jak uważasz, trudno...
1: Gdzie to będzie?
0: W Łodzi. No,
1: jaki adres?
0: W galerii Atlas Sztuki na ulicy Piotrkowskiej.
1: Szkoda, że w sukienkach nie chodzę. Szkoda, że w sukienkach nie chodzę.
0: Nie, ja ci mówię, że jest kilka pani Olga Nieścier zaprojektowała.
1: Chyba, że skoro ona jest kontrowersyjna, ja też mogę być kontrowersyjna.
0: Ale to tylko dla kobiet.
1: A bez.
0: No bo tam po prostu nie wejdziesz i nie pójdziesz sobie w jakąś sukienkę, nie ubierzesz się.
1: Dobrze, obiecuję.
0: Ale to jest dobry pomysł, prawda?
1: Tak.
0: To jest
1: bardzo fajna, rzecz. I tutaj, prawda, to nie jest tak jak wszystkich tych reklamówkach Reserve, gdzie tam po prostu zbierają ludzi z ulicy tak naprawdę.
0: Tak.
1: I tutaj każdy ma szansę nawet. Zwykle jest tak, że musisz się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A tutaj po prostu, no... Dla każdego, kto jest chętny. Bardzo fajnie, popieram.
0: Ale to absolutnie jest irracjonalny pomysł, żeby tutaj tak myślałam, czy podać tą wiadomość u nas w audycji, ale to jeżeli macie, słuchajcie, koleżanki, które będą w Łodzi wakacje, czy urodziny, albo mieszkają w Łodzi, studiują u nas, naprawdę zachęćcie je, dlatego że można coś wygrać, a można też się świetnie zabawić.
1: Tak, dokładnie. Łatwo znaleźć tą ulicę. Piotrkowska ma kilka kilometrów, prawda?
0: Przypominam, bo jest bardzo popularna galeria Atlas Sztuki w Łodzi.
1: Tak.
0: Słuchajcie, wystawa jest czynna już 25 czerwca, a pospieszcie swoje koleżanki, bo jest tylko do 1 sierpnia.
1: Tak, także tutaj nieprawda, że w Łodzi nawet szczekanie psom szkodzi. Ze słynnego filmu.
0: Myśliłeś?
1: Nie, z nic śmiesznego.
0: Aha, to rzeczywiście nic śmiesznego. Sorry, nie wiem, czy moje mówię do was, mężczyzn, jak to jest przecież audycja typowo kobieca, więc zachęcam wszystkie dziewczyny, a też zachęcam wszystkie artystki, żeby nie robiły tak zwanych instalacji, tylko żeby może spróbowały pomieszać sztukę użytkową, sztukę wyższą z różnymi innymi.
1: Broń Boże, tak.
0: To broń Boże, tak czy nie?
1: Broń Boże, żeby nie...
0: Nie co?
1: Żeby tak.
0: To właśnie był błąd, żeby zapraszać mężczyzn do feministycznej audycji, dlatego że już tam sam się miesza.
1: Nieprawda.
0: To ja tutaj będę patrzyła na jego zmieszanie, a wy posłuchajcie Massive Attack, który będzie występował w Gdyni, prawda?
1: No tak.
0: Słyszałam, że chcesz się wybrać.
1: Tak, planuję jeszcze, nie wiem, czy bilety są.
0: Chyba już, bo to jest w ramach Heineken, tak? Heineken Ta, Music, coś tam.
1: Coś takiego. Prawdopodobnie...
0: Open Air Festival,
1: Prawdopodobnie będzie tak, że jak co roku będę sobie wył 10 metrów od tego na plaży w Sopocie.
0: Aha, no to może być słychać...
1: Standardowo. W zeszłym roku tak zaliczyłem koncert Björk. W tym roku będzie podobnie.
0: To może Massive Attack specjalnie dla mojego drugiego gościa.
1: Bóg...

0: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem.
1: Słuchajcie, przepraszam najmocniej, że po prostu że tak chamsko ucięłam. Massive Attack i tutaj mi ten cały, jak on się nazywa? Maleńczuk przed mi tutaj. Znaczy, tutaj, wiecie, swoim głosem. Gadaj teraz, wszystko przez ciebie, tutaj mój kochany gość lubi tutaj broić w studiu i tutaj klika mi coś.
2: Nieprawda.
1: Prawda.
2: Nieprawda.
1: Słuchaj, powiedz mi, oglądasz teraz mistrzostwa?
2: Oglądam mistrzostwa.
1: Tak. I teraz są półfinały, teraz już? Dzisiaj jest ostatni mecz, ćwierćfinałowy, tak? I półfinał.
2: Odpowiem jak posłanka Begel?
1: Nie wiem.
2: Tak, no dzisiaj gra Dania z Czechami.
1: No.
2: Nie ukrywam, że
1: każdy
2: jest moim potężnym faworytem tej imprezy niewątpliwie nie zespół czeski. No i bardzo, bardzo mu kibicuję i chcę, żeby dzisiaj po prostu rozniósł na strzępy Danię.
1: Wow,
2: bądźmy brutalni.
1: Ostro.
2: Tak, no trzeba czasami. Zamordyzm dobry jest czasami.
1: Drogie siostry, to była opinia samca. Przepraszam. A teraz cały czas wzruję się nad naczy. Mam przed sobą tygodnik gala, ale bez płyty, tylko sobie z kremem kupiłam. Znaczy z olejkiem jakimś, nie wiadomo jakim. Jest tutaj artykuł pod tytułem Drużyna kobiecych marzeń. Przez ten artykuł ja uważam, że gala jest takim typowym lejstwowodem, wiesz o co mi chodzi, gdzie po prostu jest dużo małych konkretnych słów.
2: Tak, tak.
1: I dużo obrazków.
2: Dokładnie.
1: Słuchajcie, no i jest artykuł na kilka stron odnośnie Mistrzostw Europy 2004. No i słuchajcie, nie uwierzycie, ale to jest szczyt głupoty, dlatego że są pokazani piłkarze. Jest w sumie taka karta ich danych. Jest kraj, wiek, klub, zarobki na rok i potem mały opis.
2: Mhm.
1: I jeszcze stan cywilny. Przez to przy tym każdy jest zdjęcie. Mamy teraz
2: stan cywilny zawiedziony.
1: Okej. Okay. Sądzę, że paru tak, na przykład choćby Zinedine Zidane, który ma tutaj piękne zdjęcie, także nie widać jego łysiny. 32 lata, słuchajcie, klub Real Madrid, zalobki 14 milionów euro rocznie.
2: Proszę, David Beckham tylko go wyprzedza, widzę.
1: Tak, ale David się nie popisał, coś się sobie narzekałeś, no, słyszałam.
2: Nie będę komentował Davida, bo już obsmarowali go we wszystkich mediach, więc tu go nie obsmarowujmy.
1: Nie, absolutnie, ale teraz słyszałam, że chłopacy się śmieją, że jak teraz coś będzie źle strzelał karne, to
2: będzie ale... jak David, ale David.
1: Ale zabekhamowałeś.
2: Tak, zabekhamowałeś, dokładnie.
1: Ale tutaj jest...
2: Nawet chłopcy z jakiejś tam szkółki w Londynie, 12-letni, dokładnie, wysłali petycję do Davida Beckhama z propozycją, aby oni go nauczyli strzelać karne.
1: Sądzę, że czasami też naszym siatkarzom by się coś takiego przydało. Nie?
2: Ale muszę powiedzieć, że siatkarze wygrali 3-2 z Francją na gorącym terenie paryskim. Tak, 3-2 i to bardzo fajnie w tiebreaku roznieśli ich do 8.
1: No... Ci jednak są niżsi, nie? Ci piłkarze niż siatkarze.
2: Tak, ale mi się wydaje, że dobrze powiem typowo kobiecą opinię, ale są przystojniejsi niż siatkarze. Przynajmniej polscy, bo polscy siatkarze są to brzdale.
1: Odsyłam do zdjęcia na stronie 30, gdzie jest Friedrich
2: Lundberg,
1: który jest w sensie tutaj na reklamie Kelvina Kleina.
2: Tak.
1: I w samych majtkach. Ma 2,27.
2: I coś mu się pnie do... pępka.
1: A to jest jego tytułaż, czyli Pantera. Tak. Bez skojarzeń. Piszą piękne...
2: Pantera, pan potem.
1: Mhm. Pantera. Pisze tutaj bardzo pewnie jakaś kolejna inteligentna dziennikarka gali. Pisze, że następca Beckhama, może nie na boisku, ale na plakatach reklamowych na pewno. Miłośnik ubrań od znanych projektantów i fantazyjnych fryzur. No a zdjęciu ma dosyć krótko prostrzyżone. No,
2: strasznie fantazyjnie.
1: Bardzo fantazyjnie. Ale co oczywiście gala podaje, że stan cywilny to kawaler z trzema wykrzyknikami.
2: Czyli dziewczyny do boju.
1: Ale to jest, słuchajcie, to jest taka mrzonka, bo takie pisma kobiece mają to do siebie, że bardzo często robią nadzieję jakiejś takiej chorej miłości z człowiekiem
2: tak,
1: z plakatu.
2: Tak. Fatalne uczucie.
1: Tutaj mamy jeszcze takich w tym całym tym rankingu. Znaleźli się tacy jeszcze piłkarze jak Alessandro Del Piero, jak Michael Owen, jak Nuno Gomez.
2: Gomez.
1: Jest S na końcu, sorry. I Luis Figo. Ale jeszcze jest Zinedine Zidane, jeszcze jest Francesco Totti.
2: Plujący Totti tak zwany. Tak. Ma najlepszą konsystencję śliny na Mistrzostwach Europy, dlatego, no prawie najlepszą, bo jest jeszcze Szwajcar, którego wyrzucili do końca turnieju.
1: No i bardzo dobrze, słuchajcie, tak, to jest szczyt chamstwa.
2: Tak, opluć w twarz zawodnika.
1: Kto tu jeszcze Paulsena,
2: jeszcze
1: jest?
2: Christiana.
1: Robert Pires, Davy James. I jeszcze, słuchajcie, mamy oczywiście Thierry'ego Henry'ego.
2: No nie za ładny. Ale słuchajcie, niezły. W sensie niezła technika.
1: Słuchajcie, tutaj myślę. Jest oczywiście, sorry Darek, ale jest napisane, że niestety San Cywilny żonaty.
2: A to nic nie znaczy.
1: Do tego, słuchajcie, znowu genialny opis gali. Wysoki, 188 cm, zawsze uśmiechnięty, ma znakomitą kondycję. Ponad futbol przykłada tylko wystawne życie. Bardzo interesujące.
2: Na wystawach żyje, tak?
1: Tak, że wystawne.
2: Dokładnie.
1: Już... Na przykład z takiego rankingu gali możemy się dowiedzieć, że Zinedine Zidane ma dwoje dzieci i żonę.
2: Ale Zinedine raczej na poderwanie Zinedina lepiej nie liczmy.
1: Panie,
2: nie liczmy, tak. Już bardziej na Davida, któremu przypisywano romans z niejaką Jordan, cytatą modelką z Soho. Natomiast mi się wydaje, że... Wydaje mi się, że no media niepotrzebnie to rozmuchały, ponieważ...
1: Ale ty się dziwisz, że tutaj jakieś panie gadają o romansach z Beckhamem, jeżeli on zarabia 70 milionów euro rocznie? 70 milionów euro rocznie?
2: Ja się zastanawiam, czy jak ja będę tyle... No dobra, zejdźmy na ziemię. Czy będę chociaż jedną... 200 tego zarabiał, czy też będą sikały na moim punkcie.
1: Słuchaj, jeżeli mamy mówić o Beckhamie, to nie wypada nie mówić o jego imionach takich wyjątkowych, które daje
2: matko.
1: Dzieciom.
2: Tak.
1: Brooklyn, tak?
2: Tak, Brooklyn. Brooklyn i Queens. I Romeo. Muszę wam podzielić się, droga prowadząca, drodzy słuchacze, z taką, drogie słuchaczki, siostry, taką anegdotą, iż będąc 2 lata temu w Anglii spotkałem znajomą, która powiedziała, że cała Anglia dosłownie obśmiewuje Beckhama za to, iż nadał swojemu pierwszemu synowi imię Brooklyn. Na pytanie, dlaczego przez dziennikarzy zadane, Beckham odpowiedział, bo nasz syn został poczęty w hotelu na Brooklynie w Nowym Jorku. Tu ludzie się w Anglii zaczęli śmiać, że naszego syna czy córkę możemy nazwać na przykład tylnie siedzenie Forda Focusa, czy krzaki przy A4, albo prawda łóżko naszych teściów. także no, dosyć ciekawe. A Romeo nie wiem dlaczego.
1: Może to jest jedyna książka, którą David Beckham przeczytał, na przykład.
2: Myślisz?
1: Romeo i Julia.
2: Myślałem, że nawet kucharskiej nie przeczytał.
1: Ale swoją napisał. Wczoraj, słuchaj, widziałam w Empiku, chciałam powiedzieć, że ta bardzo sławna, która we Francji zdobywa dużo nagród, ta sławna książka, czyli autobiografia Davida Beckhama, kosztuje 60 zł.
2: Mi się wydaje, że Beckham nawet nie przeczytał tej autobiografii. Bądźmy szczerzy, nie miał czasu pewnie. Poza tym na bardzo shitowym papierze jest... polecam ze względów...
1: To jest kredowy papier, Darek. No ja sądzę, że tam jest dużo zdjęć kolorowych.
2: Tak.
1: David obejrzał.
2: Tak, pewnie tak. Natomiast muszę stwierdzić, że strasznie droga książka na strasznie tanim papierze.
1: A to są duże marginesy, prawda? Ja, tak, bibliofilka czy miłośniczka książek, mogę mówić, że są, jak na wydawnictwo, są bardzo po prostu z mało treści na samych kartkach. Dlatego jest taka gruba.
2: Dokładnie.
1: Są duże marginesy z góry i z boku.
2: Także polecam. Już mówię wam szczerze, że już bardziej polecałbym dziewczynom, które interesują się piłką.
1: Ale kupiły sobie chłopaka.
2: Piłką.
1: Nie. Feministką.
2: Nie. tak, to też, ale natomiast chciałbym poruszyć też, jeśli chodzi o autobiografię jakiegoś piłkarza znanego. Chciałbym polecić tutaj gorąco autobiografię Wojciecha Kowalczyka. Jeżeli dziewczyny nie wiecie, kto to jest, jest to jeden z najsłynniejszych piłkarzy polskich w latach 90. Bardzo kontrowersyjny i naprawdę w swojej książce ma bardzo wiele ciekawych tekstów i wiele ciekawych anegdot związanych z naszą kadrą. Wiadomo, iż po porażce naszych knorów, tak poproszę cię.
1: Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że zastanawiam się, na ile tutaj możemy mówić, nazywać te książki o piłkarzach autobiografiami, a na ile biografiami.
2: Dokładnie.
1: Bo ja nie jestem pewna, czy taki Baby Beckham potrafiłby, znałby konstrukcję pisania książki, albo
2: nie, mi się tak, mi się wydaje, że ktoś mu to napisał, natomiast on tylko nagrał się na... pewnie Romeo Brooklyn. Składaj. Mi się wydaje, że on po prostu na dyktafon się nagrał. Natomiast chciałem tylko zakończyć o Wojciechu Kowalczyku w związku z tym, iż po przegranych mistrzostwach świata przez Polaków strasznie mnóstwo książek się ukazało Mateusza Borka o piłkarzach Jerzego Engela. Polecam Kowalczyka. Obśmiewuje wszystkich i przeklina. Także jest niezła dosyć książka. Pikantna.
1: No więc w takim razie polecamy wszystkim bardzo sfeminizowanym kobietom. Ja też troszeczkę żałuję, że mało jest mowy, słuchajcie, o żeńskich reprezentantach piłki nożnej, reprezentantkach. Kiedyś parę lat temu oglądałam mecz kobiet w piłkę nożną Chiny-Rosja. No było interesujące, szkoda, że tak mało o tym słychać. Naprawdę, ja zachęcam. I oczywiście sztandarowo Pudelsi i Mundialeiro. Może to nie jest piosenka zbyt aktualna, dlatego, że to nie jest Mundial, ale posłuchajmy.

0: No właśnie, to był pan Maleńczyk, dziękuję. Cały czas zapominam, słuchajcie, no nieważne. Mi się bardzo podoba. Już nie będę mówiła o tych technicznych sprawach naszego studia. Jakie jeszcze, tak sobie myślę, czy może na przykład Wiktoria i na przykład i David mogli nazwać swojego trzeciego syna na przykład Spice Boy.
1: Spice Boy?
0: A Spice Boy. Hej, wiesz.
1: Może. Ja nie wiem, oni wydziwiają z tymi imionami. Ja bym się nie zdziwił, gdyby oni na przykład dali na imię trzeciemu synowi na przykład Calorifer.
0: Ale na tym nie można za bardzo spłodzić dziecka na Caloriferze.
1: Próbowałaś? Właśnie. Głupie pytanie. Głupia odpowiedź. Nie, no to jest. No, skoro można w Brooklynie, to i można. I krzakach przy A4 można i na koloryferze pewnie. Okay. Natomiast żart to był żart oczywiście pikantny. Przepraszam panie, siostry i bracia.
0: Twoje dziecko powinno nazywać się ziobro, na przykład żebro. Jak może ścięgno. Albo ścięgno.
1: Achilles.
0: Nie, no. Ale słuchajcie, też myśleliśmy, jak na przykład, bo David jest no niewątpliwie przystojny, no ma coś sobie, ma ładną tą twarz, to fakt. Wyobraźcie sobie dziecko Runeya.
1: O matko. Muszę wam powiedzieć, że Anglicy nazwali urodę Wayne'a Runeya prosiak po urodzeniu. Tak wygląda. Nie ma szyi, dużo piegów, obłędne oczy i niekumający uśmiech.
0: Przyznaj, że to jest typowa angielska.
1: Fatalny, słuchajcie. Nie polecam. Słuchajcie, jeżeli się boicie, na przykład jeżeli wysyłacie swoich facetów gdzieś do pracy czy na jakąś wycieczkę po jakichś krajach Europy, wysyłajcie ich do Anglii. Naprawdę nie ma najmniejszej szansy na zdradę. Słuchajcie, po prostu...
0: O Boże, nasze siostry w Anglii teraz się załamały.
1: Słuchajcie, naprawdę uroda Angielek, no nie klei się totalnie.
0: Ale cieszę się, że ty przynajmniej masz prawo tak mówić, bo byłeś w Anglii i teraz też słyszałam, że znowu idziesz do Anglii.
1: Tak.
0: To znasz to z własnego doświadczenia. Nie szerzysz jakiejś chorej tutaj.
1: Nie, to nie jest jakaś demagogia i takie tam pierdoły. Naprawdę, słuchajcie, najbrzydsze kobiety świata... Dobrze, nie mówię.
0: Nie mówimy tak o naszych siostrach. Powiedz na przykład...
1: Po prostu mniej do gustu przypadają mi Angielki, tuż zaraz po Holenderkach.
0: Aha, no ale Polki oczywiście.
1: Polki, słuchajcie, siostry, o ile mogę mówić o jakichś tam paskudnych sprawach, o tyle powiem, że naprawdę Polki są najpiękniejszymi dziewczynami na świecie. I to jest naprawdę, to nie jest jakaś kurtuazja mówiona przez turystów angielskich po 6 piwach, którzy chcą się nam przypodobać, po prostu, no tak jest.
0: Wiesz co, chciałabym powiedzieć i vice versa, ale nie chcę mówić...
1: Powiedz w imieniu fami, że jest głupia, tak?
0: Nie chcę... To kawał, nieważne. Nie chcę mówić w imieniu wszystkich dziewczyn, bo na przykład ostatnio spotkałam się z opinią koleżanki, mojej koleżanki, która ma chłopaka Turka. Mieszkają razem właśnie w Anglii i ona powiedziała, że ona no, nie widzi w Polsce dla siebie partnera. Że ona cieszy się, że ma swojego chłopaka, który jest Turkiem, jest już szczęśliwa i nie widzi możliwości, żeby wrócić teraz do Polski i związać się znowu z kimś. Więc są różne opinie, ale dziękujemy za ten miły komplement.
1: Muszę wam powiedzieć też pewnie, proszę bardzo, muszę wam powiedzieć pewnie, że też nawet Turkowie i Azjaci i tak dalej są przystojniejsi od typowych Brytyjczyków. Oni są też paskudni.
0: Okej, patrzę na Runeya, to mogę ci
1: uwierzyć. Nie, mówię wam szczerze, że naprawdę najładniejsze kobiety w Anglii to są turystki.
0: A, no to...
1: Jemapel.
0: Super, a co to znaczy?
1: Jemapel?
0: Nieważne. Słuchajcie, teraz już musimy się powoli żegnać, drogie siostry. Może teraz trochę informacji. Przede wszystkim cały czas możecie do nas pisać, dziewczyny, jeżeli na przykład chcecie do nas wpaść do studia, macie jakieś pomysły, albo macie jakąś koleżankę lub same działacie w jakichś fajnych organizacjach, coś robicie i chcecie to jakoś zareklamować u nas w radiu, to piszcie do nas maile pod pokojami @wp.pl. Całe wakacje, któraś z nas zawsze tą skrzynkę ogląda i zawsze wychwytujemy jakieś fajne informacje. Więc naprawdę macie jakieś prośby czy coś takiego, więc piszcie do nas. Miejmy nadzieję, przez wakacje audycje pod pokojami też jakiś, powiedzmy, jeszcze nie wiadomo jak to będzie z planem, ale też jakiś zalążek będziecie mogli na naszej antenie Radia SAR znaleźć. A teraz dziękuję w ogóle, drogi gościu, że przyszłeś.
1: Również dziękuję.
0: Przyszłem. Przejszłeś.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za audycję i przepraszam za moją gadatliwość.
0: Ależ nic się nie stało. Nic się nie stało.
1: Pewnie nie, ale...
0: Trochę tylko mi słuchalność spadła,
1: Tak, ale to chyba przypadek.
0: O, teraz są tylko 3 osoby, słuchaj, to pewnie szef radia, drugi szef radia i trzeci szef radia.
1: Ups, no obiecuję, że już się więcej tu nie pojawię. Dziękuję bardzo za audycję.
0: Ale zaproś, może kiedyś ciągle będzie można zobaczyć, czy coś, co teraz...
1: Moi drodzy, no pewnie jakoś dam znać tutaj serwisarowi, czy i tak dalej, natomiast...
0: Czy pod pokojami?
1: Tak, czy pod pokojami, szczególnie, natomiast teraz nie planujemy w tym roku akademickim, czyli tam do końca wakacji i tak dalej, do końca sesji wrześniowej nie planujemy żadnych występów, ponieważ nas nie ma. Ale jak tylko będzie coś, nowy program, mam nadzieję, że uda nam się napisać. Na pewno najbliższy planowany występ będzie na Wyjściu z Cienia.
0: Czyli cały czas istniejecie i cały
1: tak,
0: czas...
1: Tak, tak, tak. Cały czas istniejemy. Póki co jeszcze musimy ograć ten nasz pierwszy program i tak dalej. Natomiast no już myślimy o drugim i pewnie jak Wena tylko przyjdzie. Chciałbym jeszcze raz z tego miejsca pozdrowić wszystkie słuchaczki.
0: No, przyszły fanki Kabaretu Ścięgna. A powiedz, no, były jakieś na występach? Czy na rozdaniu nagród były jakieś, co?
1: Zawsze są jakieś siksy małe, które po prostu...
0: Ale takie fanki też szanujecie.
1: Powiem tak. Nie ma niczego z Wożonka. Po prostu fan, nawet taki mały chłopczyk do nas po występie podszedł i nie mógł nic z siebie wypowiedzieć. Ochroniarz powiedział, że chciałby autografy. No.
0: Także autografy były.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo szanujemy naszych słuchaczy, tudzież naszych oglądaczy. No i nie ma czegoś takiego. No, fakt, że po prostu... Kończę już, bo dostanę po twarzy.
0: No. Nieprawda. Tylko ja patrzę na zegarek i trochę tutaj mało czasu. A jeszcze chciałam puścić piosenkę Outcastu. Sleepy Brown i Outcast.
1: Tak, bardzo fajnie.
0: No i się, że w takim razie żegnamy. Mam nadzieję, że się usłyszymy. No i dużo goli wszystkim reprezentacjom.
1: Czechom?
0: Wszystkim. Czechom. Niech mają. Ciężko chłopacy biegają.
1: Czechom. Ale się zrymowało, chociaż ci się nie chciało.
0: Okay. Tutaj po to przyszłeś tutaj.
1: Przyszłeś.
0: W takim razie, naprawdę żegnamy się. To była audycja Pod Pokojami. Pozdrawiam moje współprowadzące i wszystkich słuchaczy Radia Sar. Cześć.

Studencka Agencja Radiowa.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znów mi daje w kość.

Płyniesz dolę nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

Ładnie przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

I'm gonna go to the bathroom.